0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki, muzyki, przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie. Indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia. Sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
11: Reklama.

0: Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
5: Zapraszamy do nowo otwartej kawiarni Beza na niepowtarzalne lody włoskie, ciasta, wyciskane soki. Kuznocin 3A, lokal 5.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.
10: No i mamy godzinę 8, mamy też wiadomości w Radiu Sochaczew już teraz.
11: Od dziś łatwiej będzie można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
12: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
11: Pacjenci będą mogli umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Nadal będzie też można zapisywać się tradycyjnie, telefonicznie albo osobiście w przychodni.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. Typowa dla agresji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie, Magda Tokarska.
13: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
11: W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikacji i ostrożność. Alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że doszło do zmowy cenowej. Nagle w skupach spadły ceny wiśni. Zgłoszę sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
14: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
11: Skupy obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. Mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 km. Ekstremalne zawody odbędą się jutro w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
15: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
11: Odpowiada koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy.
0: Pogoda.
16: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 20 stopni w Sochaczewie z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr do 10 km na godzinę. 29-30 stopni to maksymalny dzisiejszy wynik, ale przez te chmury chyba raczej takiej temperatury nie uświadczymy. Do tego wszystkiego szansa na przelotne burze nawet wieczorem, alerty, które otrzymywaliśmy, informacje związane z monitorowaniem pogody przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej też raczej stawiają jakieś tam plenerowe plany pod znakiem zapytania. Z drugiej strony w dłuższej perspektywie gorące dni, tak będzie w połowie przyszłego tygodnia, ale to wszystko zroszone delikatnie deszczem. 29 stopni na początku przyszłego tygodnia do 35 w połowie, więc znów gorąco, ale z chłodniejszym weekendem. Później nieco więcej słonecznych dni i temperatury niższe, ale tak do 25-26 stopni, więc wygląda to bardzo ładnie.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od ósmej zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
18: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
19: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
10: 6 minut po godzinie 8 na niepogodę pogodna muzyka. I to jest nasza recepta na sukces weekendowy. Moi drodzy, znalazłem takie przysłowie. Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci. Miejmy nadzieję, że jednak pogoda będzie bardziej dla nas wyrozumiała. Na początek coś, co można wyśpiewać i przećwiczyć. Jeżeli wstajecie i obok osoba, którą darzycie wielkim uczuciem i sympatią, to będzie coś dla was. Potem Miki, Tarzan Boy, a teraz letnie wieczory i Kama Sutra.

0: 20 minut minęło od godziny 8. Boys, jesteś szalona w Radiu Sochaczew, moi drodzy. Dzisiaj sporo fajnych tematów, fajnych punktów naszego programu. Będą interwencje, ogłoszenia, pozdrowienia. Będzie kącik matrymonialny przed godziną 9, a po 9 giełda kupno-sprzedaż oczywiście. Do tego wszystkiego przypominam o 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabrzmią dzisiaj syreny w Sochaczewie, ale bądźcie spokojni, to nie są żadne poważne alarmy, tylko i wyłącznie przypomnienie i symbolika godziny W, godziny 17, podczas której zatrzymamy się na chwilę i oddamy hołd wszystkim powstańcom oraz ofiarom Powstania Warszawskiego. Niech to będzie taki podniosły moment i pielęgnujmy tę historyczną pamięć o tym także będziemy wam w Radiu Sochaczew przypominać. O miejskich obchodach przypominać i o sportowych obchodach także, które mają miejsce w Sochaczewie. Ale wracając do naszego programu, tej muzyki rozrywkowej w ciągu dnia i wspierania was w pracy, w domu, na urlopie i w podróży też oczywiście nie zabraknie.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Reklama.

0: Ach, moi drodzy, 23 minuty do godziny 9. Defis za nami, tylko czas, i ten czas upływa także od wielkich, ważnych wydarzeń. I w związku z tym, że już teraz zapraszam was na jeden z naszych konkursów, pytanie no będzie związane z tym, co dzisiaj będzie się działo i w mieście, i nie tylko u nas oczywiście.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Moi drodzy, nasz sponsor funduje bardzo fajny voucher o wartości 30 zł dla zwycięzcy konkursu, ale dodatkowo zgarniacie kolejne 30 zł, jeżeli macie paragon z poprzednich zakupów u naszego sponsora. Do tego wszystkiego jeszcze, jeżeli wystawiliście albo wystawicie pozytywną opinię w popularnej wyszukiwarce, to kolejne 3 dychy. Także łącznie, jak się postaracie, 90 zł do zgarnięcia. Do tego wszystkiego 46 863 22 22 to jest numer telefonu do nas, do Radia Sochaczew. Pytanie konkursowe już za moment. Najpierw osoba, która się ze mną bawi. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Mariusz.
0: Mariusz, dobrze słyszę?
2: Tak, dobrze.
0: Mariuszu, dzisiaj poza tym, że jest sobota i że jest weekend, mamy także rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17 odbywa się taki charakterystyczny moment, element związany z obchodami rocznicy. Co to za moment, co to za wydarzenie? Czy ty wiesz, o czym ja mówię? O jakim motywie przewodnim wybuchu Powstania? Czy ty wiesz, co takiego będzie działo się w mieście?
2: To będzie minuta ciszy.
0: Też, ale poprzedzi ją taki charakterystyczny dźwięk.
2: Tak, wycie syren.
0: Tak jest, dokładnie chodziło o wycie syren. Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź, wygrywasz bon do naszego sponsora. Jakieś pozdrowienia dla słuchaczy, co dobrego w weekend u ciebie?
2: Na razie odpoczywam.
0: Bardzo dobrze. A czy możesz pozdrowić wszystkich słuchających i bawiących się z Radiem Sochaczew?
2: Tak, oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew i oczywiście całą rozgłośnię.
0: Super, bardzo ci dziękuję. Nagroda jest twoja, nie rozłączaj się, proszę, to za moment porozmawiamy sobie o odbiorze nagrody, a ja ci bardzo, bardzo, bardzo gratuluję i dziękuję, że zadzwoniłeś do nas.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
3: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
3: Reklama.

0: kącik patrymonialny.
1: Carlos Santana oczywiście nam przegrywa, a my przed godziną dziewiątą jeszcze o miłości w Radiu Sochaczew, o uczuciu, o tym, by być razem, by stworzyć sobie szansę na fajną relację. No i w związku z tym mam dla was takie ogłoszenie. Pan Włodek, 63-letni mieszkaniec Sochaczewa, pozna miłą panią w wieku od 50 do 65 lat do wspólnego, zgodnego życia. Włodek jest osobą bez nałogów, a wolne chwile lubi spędzać aktywnie na rowerze lub motocyklu. Jeśli szukasz odpowiedzialnego partnera z Sochaczewa lub okolic, zadzwoń koniecznie. Numer do Włodka mam, więc jeżeli przypadł wam do gustu, drogie panie, to dzwońcie śmiało, ja podam szczegóły. Dzień dobry.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Całkiem niezła muzyczna propozycja wakacyjna. Masters Junior. Polecimy do New Yorku 4 minuty przed 9. Wiadomości w Radiu Sochaczew oczywiście na horyzoncie, a ja was do takich i innych podróży zawsze będę z serduszka zachęcał.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram, karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
9: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
10: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.
0: Punktualnie o 9 w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Tylko niewielki fragment kraju, od Szczecina po Świnoujście, bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Poza tym pełen przekrój na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju, ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. W sumie chodzi o 11 województw. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie, nawet 37 stopni. Mamy też ostrzeżenia przed upałami, którym mają towarzyszyć deszcz, silny wiatr, miejscami grad. To głównie alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Spokojnie ma być tylko na Podkarpaciu oraz częściowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
14: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
13: W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. kilka minut. Tyle tymczasem trwała wczoraj wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgij Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
15: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
13: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona przez Rosję. Ze względu na masowy sprzeciw FIFA zawiesza kontrowersyjny projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym piłkarskich mistrzostw świata. Pomysłowi sprzeciwiały się konfederacje z Azji czy Ameryki Północnej, a europejska, czyli UEFA, zagroziła nawet bojkotem imprez piłkarskich.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
0: 22 stopnie w Sochaczewie, moi drodzy. 2 minuty po godzinie 9. A tu widmo przelotnych opadów w deszczu. Dobra jakość powietrza za to, a wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę. Maksymalnie dzisiaj 29 stopni, więc może być duszno, ale miejmy nadzieję, że te deszcze także wyregulują trochę temperaturę, żeby nie było tak źle. Przelotne burze w nocy mogą się przytrafić, a nocne temperatury od 18 do 22 stopni. Może być czasem chłodniej, czasem cieplej, ale spać nam się może ciężko, bo to jednak wysokie temperatury cały czas. Na horyzoncie niedziela z temperaturą na poziomie 25 stopni, 35 stopni nawet w połowie przyszłego tygodnia, kolejny gorący tydzień, ale wraz z jego końcem dni słoneczne z temperaturami na poziomie 25 stopni. Może popadać przez kilka najbliższych dni i to widmo opadów będzie nam towarzyszyło.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry w sobotę.
17: Radio Sochacze. Nie może być inaczej.
0: 4 minuty po 9. Rozpędzamy kolejną godzinę na 94,9. Mam nadzieję, że ta muzyka i wam dodaje skrzydeł. Czy to siedzicie w domu, odpoczywacie, czy to w garażu, jakieś porządki, czy może inne prace, to jesteśmy z wami. Gramy tam, gdzie tylko można. W samochodach, w kuchniach mieszkańców Sochaczewa i nie tylko. Róbcie głośniej. Powerplay, co ma być, to będzie, do tego Joker and Sequence i Piękni Młodzi 1 sierpnia właśnie. Alfons, Justyn, Aleksandry, Konrad i Marceli dziś świętują imieniny. Międzynarodowy Dzień Cabrio dzisiaj także, Światowy Dzień Karmienia Piersią między innymi, Światowy Dzień Musztardy, więc jeżeli planujecie cokolwiek z musztardą, czy się smarować, czy smarować jedzenie, życzę powodzenia i smacznego. No a w międzyczasie przypominam o kartce, ważnej kartce pamięci związanej z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. O tym także w tej godzinie, o miejskich obchodach, moi drodzy.

0: Kolejny konkurs w Radiu Sochaczew na pewno w tej godzinie. Kwadrans już minął od 9:00. Piękni młodzi za nami, jak w bajce. Tiamo. After party przed nami. Za tą dziewczynę oddam wszystko, co mam. A wśród artystów, których zabrzmią w Radiu Sochaczew, także i ci, których mieliśmy okazję wysłuchać przed tygodniem, między innymi Miły Pan. Do tego Make, Daj to głośniej, Excited, mnóstwo fantastycznych wokalistek i wokalistów disco polo. Przypominam, w tej godzinie giełda kupno-sprzedaż. Startujemy z ogłoszeniami. Jeżeli macie coś do zaoferowania ciekawego, dzwońcie 46 863 22 22. Ja chętnie przyjmę od Was te ogłoszenia i wyemituję w tej godzinie. Mówicie, co tam ciekawego macie do oddania lub na sprzedaż. No i oczywiście podajcie na koniec swój numer telefonu. Będzie łatwiej się skontaktować. Także, moi drodzy, 46 863 22 22. Lecimy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
1: 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Super okazje dla ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
15: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
16: magazynierze!
15: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także toreadorów.
17: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: 30 minut równiutko minęło od godziny 9. Tanie kupowanie.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Tanie Kupowanie dokładnie jest sponsorem naszego konkursu, moi drodzy. Do wygrania dzbanek do filtrowania wody, a pytanie konkursowe będzie sportowe. Moi drodzy, 46 863 22 22 to jest numer telefonu do nas. Kto zagrał w finale zakończonych Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie? No i kto wygrał ten mecz? To jest pytanie konkursowe do zgarnięcia dzbanek filtrujący wodę, moi drodzy. Kategoria piłka nożna. Halo, halo, cześć, jak masz na imię? Słyszymy się dobrze?
2: Tak, halo.
0: Halo, halo, jak masz na imię?
2: A, Marek.
0: Marku, kto zagrał w finale mundialu i kto wygrał to spotkanie?
2: To wygrała Hiszpania.
0: A kto zagrał w finale?
2: Argentyna przegrała 0-1.
0: Dobrze, bardzo dobra odpowiedź, nagroda jest twoja, kogo pozdrawiamy?
2: No, wszystkich radio słuchaczy, no i żeby się nie gniewać, bo gniew i nienawiść to są ciężkie grzechy, żeby żyć w przyjaźni.
0: Dobrze, o to będziemy apelować dzisiaj. Bardzo ci dziękuję, proszę cię, nie rozłączaj się, to za moment porozmawiamy o odbiorze nagrody. Także wielkie, wielkie gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.

0: 20 minut do 10, moi drodzy, teraz ogłoszenia w Radiu Słuchaczów, ponieważ trwa giełda kupno-sprzedaż. Weźcie coś do pisania, łatwiej będzie zanotować te wszystkie szczegóły związane ze sprzętem, który mam dla Was.
1: Sprzedam wózek elektryczny jednoosobowy dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na dwuosobowy. Jeszcze sprzedam rower trójkołowy marki Tolek, mało używany. Telefon 797-399-522. Kupię starszy motor lub motorower, Fiata 125 lub 126, mały ciągniczek na czterech kołach. 797-399-522.
2: Dzień dobry. Mam dwie hulajnogi elektryczne do sprzedania dla dzieci. 669, 673, 684.
3: Radio Sokarzew. Reklama.
4: Marzysz o własnym domu z dużą działką? W Giżycach czeka na Ciebie parterowy dom o powierzchni 82 metrów kwadratowych w stanie deweloperskim. Cena domu to 7,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. W cenie przestronna działka o powierzchni 1120 metrów kwadratowych oraz wygodny dojazd drogą asfaltową. Więcej informacji pod numerem 603 239 069.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
9: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
10: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
3: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
10: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
11: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
12: Jest 10:00, a w studiu Radia Sochaczew zapraszam już teraz na wiadomości.
13: Upały nie odpuszczają. Większość kraju objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi właśnie między innymi wysokich temperatur. Najcieplej jest na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą dziś pokazać nawet 37 stopni. Wysokim temperaturom w wielu częściach kraju towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne. Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
14: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
13: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. A propos pogody w kraju, to przypominam jeszcze, że w większości Polski możliwe również dziś burze i w związku z tym alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przenośmy się do Niemiec. W południe w Hamburgu rozpocznie się Parada Równości. Organizatorzy spodziewają się 250 000 uczestników, a wszystko to tydzień po tym, jak islamistyczny fanatyk wjechał samochodem w uczestników Parady Równości w Berlinie. Zginęła jedna osoba, ponad 30 zostało rannych, 7 ciężko. Dlatego w centrum Hamburga będzie dziś bardzo dużo policjantów. Zamontowane zostały też zapory przeciwko atakom z użyciem pojazdów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia upamiętniające zryw odbywają się nie tylko w stolicy, ale też w innych polskich miastach, m.in. Gdańsku czy Poznaniu, a o 18 w całym kraju zawiją syreny, by oddać hołd powstańcom. Tymczasem nie wszystkie groby bohaterów powstania mają swoich opiekunów. Największy problem dotyczy tych osób, które po wojnie zmarły samotnie, tłumaczy członek komitetu Ratujmy Groby Powstańcze Remigiusz Stefani.
15: Groby często stają się grobami opuszczonymi. Często ci ludzie umierają w samotności, nie mają rodzin.
13: Dzięki współpracy społeczników z zarządcami cmentarzy, część grobów udaje się uchronić przed likwidacją.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: U nas deszcze niespokojne potargały sad, a powiem Wam, że w kurortach wakacyjnych też pogoda w kratkę. Nad morzem we Władysławie. Na przykład dzisiaj 19 stopni deszczowo-burzowo. Ciepło będzie w poniedziałek, 21 stopni i pełne słońce, ale już w środę 25 stopni i burze i to takie z piorunami, więc różnie. Raz chmury, raz deszcz, raz słońce, ale wiemy nie od dziś, że nad polskie morze to nie jeździ się dla pogody. 22 stopnie w Sochaczewie, wiatr do 15 km na godzinę, maksymalnie dzisiaj 28 stopni, ale ta temperatura odczuwalna może być niższa. Może być duszno, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze, tak też może być jutro właśnie i w połowie przyszłego tygodnia. Nawet do 35 stopni w przyszłym tygodniu, do 33 we wtorek, do 35 w środę, do 30 w poniedziałek i przez te wszystkie dni znak zapytania związany z opadami deszczu. Mocniejsze w okolicy kolejnego weekendu.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry.

inaczej. 4 minuty po 10, kartka w kalendarzu niezła, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Cabrio. To jest opcja dla tych, którzy mogą podróżować bez dachu. Technicznie rzecz biorąc, rower też jest cabrio. Ale pogoda taka, że nie za bardzo to cabrio może wchodzić w grę. Z drugiej strony parasolki też można mieć pod ręką. W każdym razie, jeżeli podróżujecie bez dachu, to zazdro. Jeżeli macie dach w swoich autach, to zawsze można otworzyć szybę i wystawić ręce, ewentualnie głowę za okno, jeżeli jesteście pasażerem i się lubicie świetnie bawić. W każdym razie zachęcam do tego, by z uśmiechem podchodzić do każdego dnia wakacji, bo potem jak jesień nastanie, to nam będzie tęskno do tego słońca. Tęskno też może być wam do dobrych utworów w stylu disco. Odjadę na horyzoncie, Enjoy Rider, to na dobry początek, a za moment zerkniemy na tusochacze.pl.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Miraż w Radiu Sochaczew. Kwadrans minął od godziny 10, moi drodzy, dziś 1 sierpnia. Zatrzymajmy się na chwilę, by oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Mijają 82 lata od tych wydarzeń, od czasu, gdy mieszkańcy stolicy i nie tylko stanęli do walki o wolność ojczyzny, wykazując niezwykłą odwagę, poświęcenie i miłość właśnie do Polski. Godzina W, godzina 17, przystaniemy na chwilę, usłyszymy syreny, bez paniki, to jest po prostu taka forma minuty ciszy dla tych, którzy walczyli o wolność. O obchodach w Radiu Sochaczew, w tych oficjalnych obchodach w mieście Sochaczew, w Radiu Sochaczew usłyszycie za kilka chwil.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
8: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
9: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
0: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

0: 23 minuty do godziny 11, dokładnie. Red Queen, za tobą szalałam, w tobie się kochałam. Czas na kolejny konkurs w Radiu Sochaczew. W związku z tym już za momencik zadam pytanie konkursowe związane z wydarzeniami sprzed tygodnia. Także nigdzie nie odchodźcie, słuchajcie Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Pst! To do Ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
6: Magazynierze!
7: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
8: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.

0: Dobrze, 17 minut do godziny 11 i czas na konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: Do zgarnięcia voucherek na pizzę oczywiście, w związku z tym jakieś chwytliwe pytanie konkursowe musi być. 46 863 22 22 to jest numer do nas do Radia Sochaczew. No i w związku z tym szukam osoby chętnej, która do mnie zadzwoni. Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Daniel.
0: Dzień dobry, Danielu. Słuchaj, pytanie o atrakcję sprzed tygodnia. Mieliśmy tydzień temu Disco Bzurę 2026. I pytanie o jedną z gwiazd, która wystąpiła na scenie.
2: No to na pewno był Chadoman. Miły pan był, Playboy.
0: Super,
2: i Dave.
0: Wspaniale, rozstrzygnięte, oczywiście. W związku z tym nagroda jest twoja. Czy ty już wiesz, z kim zjesz pizzę, czy pójdziesz sam po prostu sobie?
2: Z rodziną pójdę. Z żoną i córką.
0: Super, Ancko. No to ja trzymam kciuki, żeby to było fajne wyjście. Mój drogi, nie rozłączaj się, porozmawiamy o odbiorze nagrody poza anteną, dobrze?
2: Dobrze, dziękuję.
0: Super, Ancko. Do usłyszenia i wielkie, wielkie gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
3: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: 8 minut do godziny 11 do wiadomości w Radiu Sochaczew, później kolejne konkursy. Natomiast przypominam, że w ramach obchodów oczywiście rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jest taki punkt sportowy programu w Sochaczewie, czyli turniej koszykówki 2x2 duo basket organizowany m.in. przez WKS Mosir Basket Sochaczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i oczywiście miasto Sochaczew. I mamy dziś i jutro tę rywalizację najmłodszych, czyli koszykarzy do 15 roku życia, kategorii Open i kobiet, a to wszystko właśnie w hali przy ulicy Kusocińskiego 2 od godziny 9. Tam możecie zaglądać i kibicować koszykarzom, a miejskie obchody właściwie przez cały dzień, bo ten turniej też się w nie wpisuje oczywiście. Do tego wszystkiego mamy też złożenie kwiatów pod pamiątkowymi tablicami związanymi z ofiarami II wojny światowej, ale nie tylko, także i powstania. Godzina w Sochaczewie o godzinie 17:00 będzie rekonstrukcja wymarszu oddziałów Armii Krajowej obwodu Skowronek do powstania. Będą też wystąpienia zaproszonych gości, wystawy, w tym obóz partyzancki po godzinie 18:00 właśnie w parku imienia Fryderyka Chopina, czy chociażby Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. O godzinie 18:15 taki koncert. Mnóstwo atrakcji, bo to są rzeczy ważne i warto w tym wszystkim wziąć także udział, moi drodzy. A my za moment posłuchamy wiadomości.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram, karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
8: Zapraszamy do nowo otwartej kawiarni Beza na niepowtarzalne lody włoskie, ciasta, wyciskane soki. Kuznocin 3A, lokal 5.
9: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
12: Punktualnie o 11 w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Nasi siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali w sobotnim półfinale Słowenię 3-0. Rywali w walkę o wygraną nasi siatkarze poznają po południu o 13.30. W drugim półfinale USA zagra z Japonią. Finał i mecz o trzecie miejsce już jutro. Co najmniej 9 osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy, powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym celem ataku była stolica Ukrainy, ale agresor uderzył też w obwody Dniepropietrowski, Sumski, Charkowski i Połtawski.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Polscy strażacy lecą dziś do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
14: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
13: Strażacy wylecieli z Krakowa dzięki wsparciu wojska. Na miejscu mają pomagać gasić pożary tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
15: Goście dopisują, mimo syćku, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważy, bo powie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
16: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
15: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
16: I tego się nie kupi za dużo.
15: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom Goroleniego dają ino o pieniądzach, widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
13: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 23 stopnie w Sochaczewie, choć temperatura odczuwalna jest nieco wyższa. Duszno jest. No, miejmy nadzieję, że deszcz wyreguluje to wszystko, aczkolwiek czy będzie padać, no na razie nic na to nie wskazuje. Może w nocy coś się wydarzy, może zagrzmi w wielu miejscach, a maksymalnie dzisiaj 28 stopni, wieczorem 20, 21 nawet. W nocy nad ranem 17 i to będzie ten najchłodniejszy moment, a później 25 stopni w niedzielę z szansą na opady i do 33-35 stopni w połowie przyszłego tygodnia. Później nieco więcej dni słonecznych, bez takich anomalii jak deszcze, przelotne burze czy wysokie upały.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry w sobotę.
19: Radio Sochaczew.
12: No to 4 minuty po godzinie 11, dziewczyny wkładają szpilki i lecimy. Chciałabym więcej, to jest hit, który słyszycie teraz w Radiu Sochaczew właśnie dziś 1 sierpnia na 94,9. Alfons, Justyn, Aleksander świętują imieniny, a my gramy.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Łobuzy.

0: Moi drodzy, dokładnie 18 minut minęło od godziny 11. Ja w wolnej chwili zachęcam Was do odwiedziny naszej strony. Radia Sochacze, w tym mnóstwo wywiadów i fajnych materiałów, w tym magazyn sportowy, w którym gościem był burmistrz Daniel Janiak. Rozmawialiśmy o inwestycjach w Sochaczewie. Burmistrz fachowo tłumaczył, że teraz częściej niż modernizację wykonuje się tak zwane nowe budowy, gdyż czasy się zmieniają, a i nasze sportowe obiekty już trochę mają. Basen w końcu ćwierćwiecze obchodzi, do tego wszystkiego hala przy Kusocińskiego też by się przydała. No i co z tymi inwestycjami? Oczywiście, czy fajnie byłoby je realizować? Czy przyjdą takie czasy, że przyjdą i pieniądze właśnie na tego typu projekty?
1: Jeżeli tylko pojawią się środki zewnętrzne i takie programy, to z pełną odpowiedzialnością i odwagą wyciągniemy środki, a zabezpieczymy również swój wkład własny, bo inwestowanie w taką infrastrukturę to inwestowanie przede wszystkim w człowieka. Generalnie mocno śledzimy takie zadania. Też niedługo będą dobre wieści, ale nie chcę spoilerować. Póki nie ma podpisów, więc nie chcę mówić, ale będą w tej tematyce kolejne dobre wiadomości dla Sochaczewa. Nawet jak patrzę o infrastrukturę taką basenową, to jak spoglądam na samorządy okoliczne, na przykład Skierniewice, teraz się będą się szykowały, czy Płock, to raczej już nie ma modernizacji. Chyba że pojawią się mniejsze programy, żeby na razie na jakiejś zasadzie zmodernizować, ale jeżeli mówimy o dużych projektach inwestycyjnych, to raczej jest budowanie od zera, bo wszelkiego typu takie działania, które miałyby modernizować w jakiś sposób, to chyba basen, który ma 25 lat w Sochaczewie, już nie jest przygotowany na takie realia. To kompletnie inne budownictwo, inna technika.
0: Więc nie bójmy się fantazjować i myśleć globalnie, myśleć szeroko. Być może doczekamy się nowych obiektów. Mamy wspaniałą infrastrukturę, która jest już we wrześniu będzie oddana po modernizacji z programu inwestycji strategicznych Polski Ład, czyli sportowy Chodaków, sportowy Sochaczew, sportowa Warszawska. Te nowe obiekty. No i kto wie, może pójdziemy za ciosem. Na razie najbliżej realizacji most, oczywiście, jeżeli chodzi o te inwestycje przyszłościowe, a potem pożyjemy, zobaczymy. Trzeba myśleć strategicznie, trzeba trzymać mocno kciuki i nie bać się tych wielkich projektów.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
11: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
12: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół. Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
13: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
17: Reklama.

0: Taka piękna, moi drodzy, freestyle na 94,9, 28 minut przed południem, przed 12. Słońce wyszło i nam pięknie świeci. My rozpoczęliśmy nowy miesiąc z przytupem. No i w związku z tym, że atrakcji jest mnóstwo i powodów do radości też mnóstwo i wakacje w połowie, to czas na konkurs.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
0: A w tym konkursie naprawdę jest o co powalczyć, bo do zgarnięcia jest voucherek na pyszną pizzę od naszego sponsora. W związku z tym 46 863 22 22. Kto by chciał taką nagrodę, dzwoni do Radia Sochaczew i mówi z uśmiechem: siemanko, cały Sochaczew, fajnie, że jesteście. No, a znaczy to nie jest zadanie konkursowe, ale fajnie po prostu się tak przywitać. Dzień dobry, cześć. Halo, halo, jak masz na imię?
2: Kuba.
0: Kuba, ileż optymizmu w tobie było jedzone śniadanie dzisiaj?
2: Oczywiście, no tak.
0: Coś słabo cię słyszę. Jesteś tam?
2: No, mówię, ja tam jestem, oczywiście, że było jedzone śniadanie.
0: Dobrze, bo coś tak bez energii. Dobrze, mój drogi, pytanie najważniejsze konkursowe, żeby zgarnąć voucherek na pizzę. Mamy miesiąc sierpień i skąd pochodzi nazwa tego miesiąca? Jak myślisz?
2: Niestety nie wiem.
0: No to kto wie? 46 863 22 22. Mamy miesiąc sierpień, skąd pochodzi nazwa tego miesiąca? Jeżeli powiecie mi poprawnie skąd, to dam wam voucherek na pizzę od naszego sponsora. Uczciwy układ, szybki deal, co wy na to? Halo, halo, cześć, jak masz na imię? Słyszymy się? 46 863 22 22. Ostatnia szansa, moi drodzy. Komu się uda? Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, Iwona.
0: Iwona, powiedz mi, skąd pochodzi nazwa sierpień? Do czego nawiązuje?
3: Do zbioru zbóż, podczas którego powszechnie używamy sierpów do ścinania kosów.
0: Dokładnie, od sierpa. Sierp, czyli ścinamy to wszystko i stąd sierpień. Bardzo dobra odpowiedź. Powiedz mi w takim razie, z kim pójdziesz na pizzę, czy pójdziesz sama i z nikim się nie podzielisz?
3: Z dziećmi.
0: Z dziećmi, dobrze. Starczy dla wszystkich?
3: Wystarczy.
0: No to całe szczęście. Bardzo ci dziękuję, że zadzwoniłaś. Odpowiedź prawidłowa. Proszę cię, nie rozłączaj się, to porozmawiamy o odbiorze nagrody, dobra?
3: Dobra.
0: Wspaniale. Wielkie, wielkie gratulacje.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marzysz o własnym domu z dużą działką? W Giżycach czeka na Ciebie parterowy dom o powierzchni 82 metrów kwadratowych w stanie deweloperskim. Cena domu to 7,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. W cenie przestronna działka o powierzchni 1120 metrów kwadratowych oraz wygodny dojazd drogą asfaltową. Więcej informacji pod numerem 603 239 069.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
10: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
11: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

Moi drodzy, nie wiem, jakie macie plany na wakacje, ale jeżeli zastanawiacie się, jak można w Sochaczewie fajnie spędzić czas, to za moment posłuchacie kilku naszych propozycji. Ruszyliśmy z mikrofonem w tłum sochaczewian, by zapytać właśnie o najważniejsze rzeczy związane z wakacjami. Odpowiedzi na te pytania po godzinie 12. Bajera, lecimy w kierunku wiadomości w Radiu Sochaczew. Te dosłownie za moment, za kilka minut. Najważniejsze sprawy ze świata, a później prognoza pogody. Zerkniemy także na wakacyjne kurorty, co by wam powiedzieć. Czy się opłaca nad to morze jechać? Czy będzie pogoda? Odpowiedź na to pytanie w Radiu Sochaczew także.

0: Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
13: A już teraz punktualnie w południe zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: A na początek pomysły na wysokie temperatury.
15: Nie wiem, wietrzeć.
16: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
17: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
14: No jednak dziś powyżej 30 stopni na południu, w centrum i we wschodniej Polsce, na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam alerty najwyższego 3 stopnia. Niemniej dominują dziś burze. W większości kraju to alerty 2 stopnia. Jutro i w poniedziałek od upałów mamy odpocząć. Nie najlepsze pierwsze wakacyjne podsumowania z Tatr. Ponad 200 turystów potrzebowało pomocy ratowników od połowy czerwca. Wśród najpoważniejszych zdarzeń były upadki z wysokości, ciężkie urazy i skomplikowane akcje w trudnym terenie. 2 zdarzenia były śmiertelne.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolnością, mówi premier Donald Tusk.
18: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg. gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
14: Warszawa upamiętni dziś pamięć bohaterów, uczestników Powstania Warszawskiego. Między innymi po południu ulicami Śródmieścia przejdzie marsz. A o 17:00 w całej Warszawie, ale też w wielu innych miejscach w Polsce w godzinę W zawyją syreny alarmowe i na chwilę zatrzymają się też tramwaje i autobusy. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
19: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie.
14: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13:30 dziś, a walka o złoto jutro o tej samej porze.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: A w pogodzie, moi drodzy, dobre informacje dla tych, którzy lubią ciepełko, chociaż jest duszno. 26 stopni mamy. Warunki biometryczne o takie sobie. Jakość powietrza dobra, a wiatr nie przekracza w porywach 15 km na godzinę. Cieplej raczej nie będzie, no może 1 stopień, 2 różnicy, choć ze względu na pogodę ta temperatura odczuwalna jest wyższa niż ta faktyczna. W nocy 18-19 stopni, możliwe przelotne opady deszczu i nawet burze. W przyszłym tygodniu też trochę deszczu może być, do tego przelotne burze i temperatury nawet do 33-35 stopni w połowie właśnie przyszłego tygodnia. Będą dni słoneczne, ale weekend kolejny też chyba z opadami deszczu. Tak to wygląda.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry.

No to wyciągam masa z rękawa, akcent kochana, wierzę w miłość do tego Chadoman i Masters. To taki dobry początek drugiej części dnia. 3 minuty po 12:00. Witam was na falach Radia Sochaczew.

0: będziesz moja, Jorgus śpiewał, że będzie mieć. Pytanie, czy my mamy plany na wakacje, dlatego że wakacje w pełni, właściwie to już w połowie. No i ten urlop, ten czas letni warto wykorzystywać po swojemu. 18 minut minęło od 12, wysłuchacie w Radiu Sochaczew już teraz propozycji na wakacyjne pomysły i wakacyjne aktywności mieszkańców Sochaczewa.
1: Powiem szczerze, że na razie w domu, tak? Później jest planowany wyjazd, na razie rower, intensywnie rower i tak to teraz wygląda. No i praca, no bo jeszcze urlop przede mną.
2: W naszym mieście można dosyć fajnie spędzać wolny czas, mimo że to jest małe miasteczko. Mamy piękne bulwary z bardzo ładną rzeczką, gdzie możemy sobie pospacerować, pojeździć na rowerach i miło spędzić czas. Jak również daleko znajduje się Żelazowa Wola, w której też mamy piękny park i dobre lody.
3: Pani sama widzi, na rowerze jeżdżę, a bardzo lubię rowerem jeździć, długie wycieczki. Jeżeli chodzi o dalsze moje wyjazdy, to ostatnio byłem w Płocku, w Modlinie.
0: A sprawdźmy, jakie pomysły mają ci młodsi.
4: Na pewno obóz żeglarski.
5: Zdecydowanie ze znajomymi spędzać dużo czasu i wykorzystać pogodę i to, że mam w ogóle taką możliwość bycia z nimi wszystkimi.
6: Możliwe, że pojadę za granicę w tym roku, w sierpniu, a tak to ze znajomymi.
7: Myślę, że spędzanie też czasu ze znajomymi i może jakieś kolonie.
8: Obóz harcerski na 2 tygodnie, no i tyle.
9: Jadę z rodzicami na wakacje, no i na obozy, no i mi się wydaje, że tak to wychodzenie tylko ze znajomymi pozostaje, no i tak jakoś przeleci.
0: Przeleci jak piasek przez palce, dlatego trzeba wyciskać to życie, jak cytrynkę, moi drodzy.
10: Radio Sochaczew. Autopromocja.
11: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
10: Autopromocja. Reklama.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
17: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Inaczej futryna na 10 liter.
20: Ościeżnica.
19: A teraz na 3. Tam są drzwi.
21: Vox. Tam są drzwi.
22: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
23: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
24: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
4: Magazynierze!
20: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
25: Dzień dobry w sobotę.
26: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
27: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
28: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
10: Reklama.

0: 24 minuty do godziny 13, moi drodzy, piękni młodzi, za nami wcześniej DJ Sequences Joker, a na horyzoncie After Party Excited Make, daj to głośniej, miły pan. Także jest wybór artystów prima sort, tak bym powiedział. A swoją drogą, nie wiem czy wiecie, że nazwa Disco Polo pochodzi oczywiście od discotek z francuskiego, oznaczającego rodzaj klubu nocnego nastawionego na taniec, który pojawił się po raz pierwszy w latach 60. XX wieku. A chodziło o to, by się bawić, fajnie spędzać czas w rytmach disco, energetycznej muzyki. A co przyszło do Polski? Ano disco polo narodziło się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Początkowo jako muzyka chodnikowa. Zresztą, jak pamiętacie lata 90., to i na chodnikach, i na straganach te kasety się sprzedawało. Gatunek wyrósł z połączenia tradycyjnych melodii weselnych, biesiadnych oraz zachodniej muzyki tanecznej, italo disco i nie tylko, a kasety nagrywane w domowych warunkach sprzedawano właśnie na bazarach i w prowizorycznych stoiskach. Nazwę disco polo wymyślił w 1993 roku Sławomir Skrętek, twórca wytwórni Blue Star, jeden z pionierów disco polo w Polsce. Także warto wiedzieć, piękna historia i piękny rozdział muzyki rozrywkowej w Polsce. A dzisiaj wykształceni często artyści potrafiący śpiewać, planujący swoje nie tylko trasy, ale przede wszystkim numery, teledyski, które wykręcają milionowe wyświetlenia. Więc wcale nie taka chodnikowa muzyka. Ja się zawsze śmieję i będę to powtarzał, że najlepszą wizytówką disco polo są koncerty i wydarzenia takie jak nasza Disco Bzura, którą organizowaliśmy jako Radio Sochaczew z Urzędem Miasta, z miastem Sochaczew, i tłum fanów, którzy śpiewali z artystami, więc niby z disco polo wiecie jak jest. Nikt nie słucha, a każdy zna.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Czy wiesz, że woda

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50. Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Reklama.

0: 12 minut do 13. Słuchajcie, dostałem fantastyczne zdjęcia z grzybobrania w Nowej Suchej, ale teraz nie wiem, czy zapraszać was do Nowej Suchej, bo tam tych grzybów w bród i nie chcę, żebyście wszystko wybrali, a z drugiej strony zaproszę was do Nowej Suchej, bo tam Dzień Młodego Strażaka, o którym opowie prezes OSP Robert Gajda.
1: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam w imieniu druhen i druhów z OSP Nowa Sucha na 5. jubileuszową edycję Dnia Młodego Strażaka, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 2 sierpnia o godzinie 14 na terenie OSP Nowa Sucha 35. Jak co roku, oprócz pierwszej pomocy konkurencji sportowo-pożarniczych, odbędzie się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wielu wspaniałych partnerów, Urząd Transportu Kolejowego, Służba Ochrony Kolei, Koleje Mazowieckie, PSP, Wojsko, Policja, Straże Pożarne i wielu wspaniałych partnerów. Serdecznie wszystkich zapraszam.
2: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
0: Teraz pilnie oddam gruz, czyli daj to głośniej, a za moment o 13 w Radiu Sochaczew wiadomości.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Skrzydełka z kurczaka 5,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa 20,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 1 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Marzysz o własnym domu z dużą działką? W Giżycach czeka na ciebie parterowy dom o powierzchni 82 metrów kwadratowych w stanie deweloperskim. Cena domu to 7,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. W cenie przestronna działka o powierzchni 1120 metrów kwadratowych oraz wygodny dojazd drogą asfaltową. Więcej informacji pod numerem 603 239 069.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
1: Zapraszamy do nowo otwartej kawiarni Beza na niepowtarzalne lody włoskie, ciasta, wyciskane soki. Kuznocin 3A, lokal 5.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
11: Reklama. W Radiu Sochaczew czas na wiadomości, jest 13.
12: Uwaga na burze. Po południu najmocniej może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Pomorzu i w części Wielkopolski. Tam ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia. A już teraz deszcz leje m.in. w zachodniopomorskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Jak informuje rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht, od rana są już pierwsze skutki wichur i burz w tym regionie.
14: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
13: Kolejne burze są jeszcze przed nami, zwłaszcza po południu.
12: Do tego może wiać do 110 km na godzinę, niewykluczony również grad. Front burzowy powinien opuścić Polskę wieczorem.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Pierwszych 35 strażaków wyleciało z krakowskiego lotniska Belice do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. W sumie ponad 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma przez cały sierpień prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie bez zużycia pojazdów gaśniczych. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi warszawskiej Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W całym kraju trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd bohaterom powstania oddają też prezydent Donald Trump i naród amerykański, powiedział w nagraniu na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose.
15: On this day,
12: W tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego. Ambasador Rose dodał, że Powstanie Warszawskie inspiruje do walki o wolność. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziałów w najważniejszych piłkarskich turniejach, w tym w Mundialu. Jednocześnie w wydanym oświadczeniu Europejska Federacja stwierdziła, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie i zażądała pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za, tu cytat, tajnymi planami i przyspieszonymi procedurami.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Mówiłem, że Kubutku pojawił się w studiu, czyli Kuba Milewski, tak czule.
2: Bardzo ci dziękuję.
1: Proszę bardzo.
2: To no tak właśnie. Nastrojowo się zrobiło.
1: Jeszcze przy tych przebojach, które gramy, tak, wszystko się
2: dokładnie
1: zgadza. Dobrze, pomówimy sobie oczywiście o tym wszystkim, co dzieje się w Kinie Odeon. Tradycyjnie w poniedziałek po 18:00 audycja Kinożercy. No i obiecaliśmy, że wybierzemy się na nowego Christophera Nolana, czyli na jego Odyseję. Tak też zrobiliśmy właśnie w niedzielę i trochę możemy poopowiadać, mimo że to jest kolejne długie dzieło w jego wykonaniu.
2: Długie.
1: Choć on tak lubi kręcić filmy do około 3 godzin, a nawet czasem i powyżej 3, bo chyba Oppenheimer tyle właśnie
2: tak,
1: miał.
2: Tak, też, dokładnie.
1: Odyseja też w tych okolicach. No właśnie, jak wrażenia?
2: Znaczy, ja rewelacja. Polecam Państwu, nawet jeżeli nie lubicie tej tematyki, tego okresu historycznego, to naprawdę odrzućcie wszystkie te mity, że to ciężka sztuka, że Homer, że Iliada, że w ogóle. Film jest zrealizowany bajecznie. W ogóle musimy powiedzieć z Łukaszem, że te recenzje, które wszystkie były takie negatywne, że film jest w ogóle dramatycznie zły, no to niestety wyszły spod nacisków Elona Muska, tak? Czytaliśmy trochę też w internecie, to taka była nagonka, żeby właśnie skrytykować, bo jemu się nie podobało, że czarnoskóra Helena, ale to w ogóle nie ma wpływu, nawet na to się uwagi nie zwraca generalnie.
1: Tak, ale
2: rzecz
1: z drugiej
2: biorąc
1: strony, czy 3000 lat temu?
2: Dokładnie tak, bo to są przecież bogowie, bohaterowie wymyśleni, tak, mityczni, więc mogli mieć naprawdę każdy kolor skóry. To jeżeli macie Państwo wątpliwości, że to jest w ogóle jakoś nie tak zrobione, że hełm jest nie taki, to naprawdę nie ma znaczenia.
1: Czy długość strzały się nie zgadza? Tak, to są
2: tak
1: mało istotne rzeczy przy tym, jak ta historia została po prostu poprowadzona.
2: Film jest pokazany przepięknie, fantastyczne ujęcia, a ostatnie 45 minut, to troszkę zaspoilerujemy, ale niewiele, jak Odyseusz wraca do Itaki i już jest na wyspie i te wszystkie intrygi, które się tam knują i napięcie i gra aktorów, rewelacja.
1: Tak,
2: to ci się najbardziej podobał.
1: Wiesz co, ja powiem ci, że Robert Pattinson tak zagrał fenomenalnie swoją rolę. Jeżeli ktoś, kto jest czarnym charakterem, cię zaczyna irytować i w pewnym
2: właśnie
1: momencie masz
2: wkurzać
1: go dość,
2: tak,
1: to znaczy, że robi to dobrze. Sam też Matt Damon, który w tytułowej roli Odyseusza występował, no dostał też taką rolę, w której mógł pokazać to trochę też takiego faceta, bo mam wrażenie, że ten film też tak trochę pokazuje, że my kojarzymy Odyseusza jako takiego herosa,
2: tak,
1: ale wbrew pozorom to jest gość, który jest pogubiony, który chce z powrotem wziąć los we własne ręce. I to też jest taka fajna analogia do dzisiejszych czasów, do
2: zgadza
1: dzisiejszego
2: się
1: archetypu mężczyzny i też do tego, co dzieje się no, ogólnie właśnie na świecie. Czy
2: tak,
1: strefa
2: czy
1: Gazy, czy za naszą wschodnią
2: tak
1: granicą. Więc bardzo fajnie to Christopher Nolan pokazał, więc warto obejrzeć. I gdzieniegdzie też w recenzjach było fajnie powiedziane, że to taki sequel do Oppenheimera.
2: Zgadza
1: też
2: się
1: bohatera tragicznego, który z jednej strony zrobił i coś dobrego, a zarazem i coś złego.
2: Tragicznego, tak.
1: Tak,
2: zgadza
1: się. I tak też, jeżeli chodzi o Troję, podchodzi do tego sam Odyseusz, który no, daje przepiękny prezent w postaci konia trojańskiego, a później wiemy,
2: tak,
1: że jest tego rzeź.
2: Bo musimy powiedzieć tak, że to w tamtych czasach prezent i w ogóle gościna była takim nakazem, prawem boskim, tak? Prawem Zeusa.
1: Tak.
2: I nawet żebraka musieli ugościć przy stole ci, którzy ucztowali, ponieważ mógł to być pod przebraniem żebraka, mógł to być Bóg na przykład.
1: Tak.
2: No i tutaj właśnie potem Odyseusz cierpi przez to, że no, sprzeciwił się bogom i podarował ten prezent Atenie, ku czci Ateny, ale niestety no, była to zasadzka, jak dobrze wiemy, koń trojański. No polecam Państwu, bo jeżeli ktoś nie był, to warto, te 3 godziny mija szybciutko,
1: tak,
2: więc rewelacyjny film.
1: To ja powiem tylko tyle, że delikatnie zakończenie jest inne niż
2: tak,
1: to,
2: tak,
1: co w Odysei Homera. Tak, ale fajnie, bo ono też wydaje mi się, że jest to zrobione po prostu celowo, ale już tego nie zdradzamy, tylko odsyłamy Was do kina. Zobaczcie Odyseję Christophera.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
15: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
20: Magazynierze!
19: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
22: O!
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak!
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
24: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
25: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to wracamy do Was z audycją Kinożercy w Radiu Sochaczew. Odyseję Nolana mamy omówioną, tam wszystko się zgadza, od muzyki poprzez obrazki i kreacje aktorskie. Raz jeszcze bardzo gorąco polecamy, jeżeli tego nie widzieliście, ale nie tylko to. Można zobaczyć w Kinie Odeon, bo Kuba Milewski cały czas z nami i teraz poopowiada o tym.
2: Nie wiedziałem, od czego zacząć. Przepraszam, że tak w zdanie wchodzę, ale zaczniemy od filmu, który ma przed premierę najwcześniej, czyli Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, czyli od środy 29 lipca, także za dwa dni zapraszamy wszystkich fanów Spider-Mana. No, liczę, że to powtórzy sukces filmu Spider-Man Bez Drogi do Domu. W czasie pandemii 450 tysięcy widzów, a w ogólnym rozliczeniu prawie 2 miliony. Także no, liczymy, że sale będą pewne. Warto wcześniej kupić bilet, a jest już film dodany do sprzedaży, więc warto sobie zarezerwować miejsce. I tam widziałem, że te pokazy przedpremierowe, sprawdzałem, cieszą się popularnością.
1: A tym bardziej, że to już, żebym teraz dobrze policzył, po raz siódmy, bo trzy samodzielne filmy z Tomem Hollandem i do tego dwie, jeżeli chodzi o Avengersów. Trzy, czyli tak, po raz siódmy.
2: Po raz siódmy, no
1: zobaczymy Toma Hollanda w tej roli, widzieliśmy go przed chwilą w Odysei Nolana, więc jeżeli wam
2: syna Odyseusza
1: podobało, jak gra, to może warto zobaczyć też go w tej roli jako superbohater marvelowski.
2: Ja tylko dodam szybciutko, że zwiastun Spidermana w ciągu 24 godzin 718 milionów wyświetleń, co czyni go największym debiutem zwiastuna w historii, zarówno wśród filmów, jak i gier wideo, zdetronizował Deadpoola. Ale żeby nie było, że tylko coś dla młodzieży i starszych widzów, to wchodzimy z Psim Patrolem i dinozaurami. No i tutaj od 31 lipca do 2 sierpnia zapraszam na pokazy przedpremierowe Psi Patrol i dinozaury. Tym razem dzielne pieski trafiają na tropikalną wyspę zamieszkałą przez, jak mówi tytuł, dinozaury. No i oczywiście burmistrz Hamdinger też tam się pojawia, czyli ich rywal, największy psiego patrolu. Serdecznie zapraszam. No, idealna propozycja dla dzieciaków od chyba trzeciego roku życia i dla ich rodziców, którzy mus nie mus oglądają Psi Patrol.
1: Kto nie albo oglądał, po prostu kochają tę serię.
2: Albo kochają tę serię, dokładnie tak. Więc serdecznie zapraszam, bo myślę, że warto. No, każdy Psi Patrol cieszy się dużym zainteresowaniem. Chyba mamy po trzy seanse, także godzinę się wybierze przed obiadem, po obiedzie, przed wieczornym spaniem, tak, więc serdecznie jak komu pasuje. No i co? I jeszcze jest jedna premiera, chyba trochę dla młodzieży i dla starszych, czyli film o przyszłym prezydencie Stanów Zjednoczonych pod tytułem Młody Waszyngton. No, zanim został ojcem narodu, był żołnierzem, który walczył w wojnie. Nie wiem, czy to była północ, południe, czy jakaś inna. Natomiast w czasach wojny francusko-indiańskiej. O, brutalny konflikt, w którym ścierały się armie Wielkiej Brytanii i Francji oraz sprzymierzone z nimi plemiona rdzennych Amerykanów. Widziałem zwiastun przed... No. Widzieliśmy zwiastun chwilkę przed Odyseją. Naprawdę robi fajne wrażenie, więc jeżeli ktoś lubi troszkę historii i dobrze zrealizowane kino, no to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić, bo to jeden z najważniejszych przywódców w historii Stanów Zjednoczonych, Jerzy Waszyngton, i człowiek, który odegrał kluczową rolę w narodzinach nowego państwa. Także te trzy tytuły serdecznie polecam.
1: Od piątku wszystko, tak.
2: No, a nawet
1: z wyłączeniem Spidermana od środy.
2: Od środy, dokładnie tak.
1: Przedpremierowo można zobaczyć.
2: Serdecznie zapraszam.
1: Za chwilę wracamy do Was z audycją Kinożercy. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
5: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to jesteśmy ponownie z audycją Kinożercy. No i w Radiu Sochaczew opowiadamy o tym, co w Kinie Odeona. Dokładnie robi to Kuba Milewski i poopowiada nam teraz o filmach, które to cały czas można zobaczyć. No dobrze, no chciałem cię ładnie tutaj, wiesz,
2: poprowadzić. Tak, dziękuję, wiem. To powiemy tak szybko, żeby... Doceniam cały czas, mówię ci, w sercu tylko ty. Ja, żeby było już tak miło, jak na początku, Kubutek i w ogóle. Szanowni słuchacze, oprócz wszystkich tytułów premierowych, przedpremierowych, no to gramy oczywiście dalej Toy Story, Minionki i Straszydła, Odyseję, o której się nagadaliśmy, ale jeszcze pewnie coś powiemy, i Ekipę Zwierzaków, i Wajanę. Serdecznie zapraszam. Zdradzę tajemnicę, sekret, że Wajana w przyszłym tygodniu, jeżeli tak, będzie się dalej cieszyła zainteresowaniem, będzie w wersji z karaoke, więc tam będą napisy, będzie można sobie przyjść, pośpiewać razem z bohaterami, będzie ciut zmieniona. Natomiast wiem, że ciekawe. Teraz, tak, Disney tak na ostatnią chwilę, dzisiaj troszkę rozmawiałem z przedstawicielem Disneya, tak to jest przygotowane rzutem na taśmę, mogliśmy to zagrać, ale mówię, dobra, weźmiemy na spokojnie, jakby były jakieś błędy czy coś, to my sobie weźmiemy już wersję poprawioną, finalną. Tak, dokładnie jest. Tak, więc to już też zdradzę, natomiast wracamy też z horrorem Backrooms bez wyjścia, ale z wersją rozszerzoną. 15 minut dodatkowego materiału. Nie wiem, co tam jest, natomiast ponoć tam są jakieś, alternatywne zakończenie, ale nie chcę Państwu zdradzać, no bo to jest to tylko, co wyczytałem w internecie. Także jeżeli ktoś by chciał jeszcze raz nadrobić ten fenomen, bo to jest film, który naprawdę zarobił kupek dobrych pieniędzy, a budżet niski, jak to przy takich horrorach i twórcy, który był anonimowy, tak, bo 16-latek stworzył serię internetowych filmów grozy, przenieśli to na ekran, no i wyszło naprawdę świetne kino, które zarobiło na siebie, i Backrooms bez wyjścia jest przebojem, hitem.
1: No i proszę, także bardzo, i może być twórcą tiktokowym, właśnie, a za chwilę okazuje się, że
2: Hollywood się o ciebie bije, tak.
1: Jednego z najważniejszych filmów tego roku.
2: Także piątek, sobota, niedziela i czwartek też w różnych godzinach, tak żeby każdy miał możliwość zobaczenia. Serdecznie zapraszam. No i co jeszcze? Chcieliśmy troszkę wrócić też do tego Nolana, bo jednak jesteśmy pod wrażeniem.
1: Tak, żeby to zamknąć taką klamrą.
2: I jeszcze, tak, efektów specjalnych za dużo tam państwa, czy uświadczycie, ale są to takie efekty, które nie były generowane komputerowo, tylko jest taka scena zdradzimy, z cyklopem. No i ten cyklop był stworzoną 6-metrową kukłą, czy tam 18-metrową kukłą, która była sterowana jak lalki w teatrze i troszkę technicznie, w sensie mechanicznie sterowana, także nic komputerowo praktycznie nie było dorabiane, bo Nolan jest fanem takiej prostoty techniki, starych metod sztucznych. Jakieś, tak. Jak jest walka takich wielkoludów z armią Homera, z jego kompanami, no to tam statyści grali, w sensie karły, osoby niskiego wzrostu z osobami, które miały 2 metry, statyści. Tylko tak to było pięknie nakręcone, że człowiek myślał, że to naprawdę wygląda, że to komputerowo, no bo ujęcia tych kamer, wszystko zrobione tak. No Nolan jednak
1: potrafi. No i jeszcze to, co najważniejsze, to, że zostało to nakręcone w IMAX-ie.
2: No niestety u nas w Polsce chyba nigdzie takiego klasycznego IMAX-a z taśmy nie ma. Najbliżej w Pradze czeskiej można zobaczyć. Ale to powiem Państwu, widzieliśmy rolkę 600 kilometrów taśmy filmowej, a szpula waży 350 kilo chyba. No i kilku techników, żeby to obsłużyć. No to na ekranie IMAX-a robi wrażenie, ale w kinie Odeon ogląda się równie dobrze.
1: No i właśnie polecamy, jak jeszcze nie byliście, to wybierzcie się do kina Odeon na Odyseję Christophera Nolana, a my z audycją Kinożercy wrócimy do Was za tydzień. Kuba Milewski był w studiu, pięknie Ci dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl. Alior Bank w Sochaczewie zmienił lokalizację. Znajdziesz nas przy ulicy Żeromskiego 5. Nowy adres, ten sam zespół. Odwiedź nas i poznaj aktualną ofertę Alior Banku.
2: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
3: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
4: Zapraszamy do nowo otwartej kawiarni Beza na niepowtarzalne lody włoskie, ciasta, wyciskane soki. Kuznocin 3A, lokal 5.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witam serdecznie mojego gościa, Katarzyna Siekierska, właścicielka i restauratorka z Cela Viv w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Do sobie dziś o ziołach, latach porozmawiamy, bo to też temat ważny. Dlaczego świeże zioła pachną zupełnie inaczej niż te suszone, które niekiedy sami suszymy, żeby mieć na ten okres jesienno-zimowy.
4: Albo kupujemy gotowe w sklepie.
3: Albo kupujemy, tak.
4: Tak, to jest zasługa naturalnych olejków eterycznych, które się znajdują w liściach ziół i to one odpowiadają za ich intensywność.

0: dużo bardziej tam pasowała, czy w sałatce, a suszone oregano na przykład sprawdzi się świetnie podczas pieczenia, do sosów, do dań, które długo się gotują.
1: Wspomniałaś o oregano. Czy to naprawdę może aż tak mocno zmienić smak potrawy? Już nie konkretnie pizzy, ale jakiegoś dania?
0: No zdecydowanie, bo świeże zioła to nie tylko jest dekoracja, to właśnie w liściach znajdują się naturalne olejki eteryczne, które nadają potrawom wyjątkowy aromat. Dlatego na przykład kilka listków bazylii czy koperek zdecydowanie zmienia nam smak dania.
1: Bazylia, o której też wspominałaś, jest teraz w okresie wakacji, można powiedzieć, pod ręką. Jeżeli jest ten okres zimowo-jesienny, to kupujemy w doniczkach małych. Dlaczego ona nie lubi lodówki? Nie przechowujemy tego w lodówce.
0: Tak, większość z nas odruchowo wkłada te zioła do lodówki, ale bazylia bardzo tego nie lubi, ponieważ niska temperatura sprawia, że jej liście szybko ściemnieją, tracą aromat, dlatego najlepiej ją przechowywać w temperaturze pokojowej. Jeśli nie w doniczce, to po prostu w szklance z odrobiną wody, jak bukiet kwiatów. Będzie pięknie pachniało.
1: Okej, a koperek i natka pietruszka, co trzeba zrobić, żeby zachować na dłużej ten aromat, ten smak?
0: No i to jest świetny sposób, bo wystarczy, że poporcjujemy go sobie po trochu, tak jak go używamy. Weźmiemy ręcznik papierowy, owiniemy go w ręcznik papierowy i wilgotnymi dłońmi zwilżymy ten ręcznik papierowy, owiniemy w folię, albo włożymy do pojemnika, albo do woreczka i tak schowamy do lodówki. I wyjmujemy sobie po kolei każdy taki nasz zawiniątek i tak naprawdę przez tydzień mamy cały czas świeże zioła. I to dotyczy nie tylko koperku czy natki. W ten sposób przechowujemy miętę, jakby każde zioło, które chcemy, żeby było długo ładne.
1: Wspomniałaś o koperku. Dlaczego koperek jest taki popularny do ziemniaków?
0: No to nie jest przypadek, bo koperek zawiera olejki eteryczne o delikatnie anyszkowym aromacie, które świetnie równoważą smak masła, śmietany, no i oczywiście młodych ziemniaków, dlatego to jest jedno z najbardziej udanych kulinarnych połączeń, ale koperek też doskonale pasuje nie tylko do ziemniaków, bo bardzo dobrze podkreśla smak łososia, ogórków, jajek, twarożku i przede wszystkim młodej marchewki.
1: No świeży koperek to jest świeży koperek po prostu. On, tak jak powiedziałeś, dodaje i aromatu, i zapachu w całym mieszkaniu. Jak się go kroi, to od razu czuć, roznosi się ten zapach. Jak zawsze w każdym wejściu mówisz o pewnym przepisie, teraz będzie to domowe pesto bazyliowe.
0: Tak, domowe pesto bazyliowe, z którym możemy później zrobić wszystko, bo z takim pesto możemy ugotować makaron, dodać do pesto i mamy gotowe danie. Możemy zrobić grzanki, posmarować je pesto. Możemy zrobić pomidorki koktajlowe, dołożyć burratę i pesto i mamy super sałatkę. Także z pesto to jest nasza baza, z którą później bawimy się na różne sposoby. Co musimy zrobić? 2 duże garście świeżej bazylii, 50 gram parmezanu, 40 gram orzeszków piniowych, 1 ząbek czosnku i około 100 ml oliwy, oczywiście sól, pieprz do smaku. To jest bardzo proste, bo wszystkie składniki miksujemy na gładki sos. Jeśli pesto wyjdzie nam za gęste, możemy dodać trochę oliwy. Świetnie będzie nam się komponowało z makaronami, tak jak powiedziałam, z pieczonymi warzywami, z grillem. Tak naprawdę do wszystkiego możemy dodać. Nawet kurczak super się komponuje z pesto.
1: No właśnie, wspomniałaś o makaronie. Makaron z kurczakiem i z takim pesto.
0: Idealnie.
1: To już jest obiad.
0: Tak. Tak, to już mamy obiad, tak. Mamy kolację, mamy jakby na różne, pory dnia. Wystarczy, że podsmażymy kurczaka lekko na patelni, dodamy pesto, za chwilę dodamy ugotowany makaron, odrobinę śmietanki, jeśli ktoś lubi, i mamy tak wspaniałe danie, że...
1: Tu postawimy kropkę i do tematu ziół za chwilę wrócimy.
2: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Suchaczew, Aleja 600-lecia 21.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama. Maka!

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sekrety szefa kuchni. Dziś goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę Sylwii w Sochaczewie. Rozmawiamy o ziołach lata i pytanie jeszcze do ciebie. Kiedy warto sięgnąć po świeże zioła, kiedy wystarczą suszone? Nie wiem, czy to pytanie jest tu na miejscu w środku wakacji, w środku lata, ale myślę, że warto zapytać.
4: Zdecydowanie na pewno jest to pytanie na miejscu, niezależnie od pory roku, tylko zależnie od potrawy. Dlatego, że świeże zioła dodają lekkości, świeżego aromatu. Najbardziej sprawdzają się w sałatkach, w makaronach, czy w takim daniu, które już jest gotowe. Natomiast suszone mają bardziej skoncentrowany smak i świetnie nadają się do sosów, zup, do dań duszonych. Świeże zioła dodajemy na końcu gotowania, żeby zachowały swój aromat, kolor i smak. Natomiast rozmaryn, tymianek czy liść laurowy świeży możemy dodać w trakcie gotowania i dodajemy, bo one dobrze znoszą gotowanie.
3: No ale to jak to jest w takim razie, że jedne dodajemy na początku, czy tam musimy dodać na początku, inne na końcu?
4: Tak, bo to są twarde zioła, te co powiedziałam, taki tymianek, rozmaryn czy właśnie liść laurowy i im temperatura wysoka nie przeszkadza, długie gotowanie nie przeszkadza, ten aromat swój oddają bardzo powoli dodania, natomiast takie zioła jak bazylia, koperek, czy natka pietruszki, czy szczypiorek, no najlepiej dodawać tuż przed podaniem, bo jak to dodamy na początku, one nam tam się rozgotują totalnie, tak?
3: Także... Chciałem wrócić jeszcze do jednego zagadnienia. Rozmawialiśmy o koperku, o tym, że go tam siekamy i kładziemy na ziemniaki. Słyszałem taką teorię, że bazylia na przykład nie lubi noża. Czy to prawda? Jeżeli tak, to dlaczego?
4: Tak, to prawda, bo jeżeli podczas krojenia ziół używamy tępego noża, to tak naprawdę bardziej miażdżymy te liście niż je kroimy i w efekcie tracą one swój smak, tracą aromat. To są bardzo delikatne liście, które łatwo uszkodzić, tak? Jak weźmiemy w rękę taki listek bazylii, to jesteśmy w stanie go palcami zmiażdżyć. Dlatego bazylię najlepiej jest porwać delikatnie palcami tuż przed podaniem, a miętę siekamy tylko wtedy ostrym nożem, gdy jest to naprawdę konieczne. Też możemy używać listy.
3: A do wody? Do lemoniady, do wody generalnie?
4: Nie musimy siekać, to miętę po prostu. Dokładnie.
3: Czy można zamrozić świeże zioła, bo tak trochę może niepotrzebnie w ogóle wybiegam już ten okres jesienno-zimowy, bo te lato jest stosunkowo krótkie i ten sezon na te zioła dosyć szybko.
4: Ale to
3: mija.
4: Najlepszy moment na zamrożenie, no bo wtedy odzyskujemy trochę lata zimą, tak?
3: Czyli teraz jak najbardziej.
4: Jak najbardziej. Zdecydowanie możemy mrozić zioła, najlepiej jest je drobniutko posiekać, przełożyć na przykład do foremki na kostki lodu i zamrozić. Możemy je troszeczkę zalać oliwą i zamrozić i takie kostki później wystarczy, że wrzucimy do zupy, czy do sosu, czy do jakichś dań jednogarnkowych. Mamy gotowe, zamrożone.
3: W poprzednim wejściu mówiłaś o tym, że jak przechowywać poprawnie natkę pietruszki. Ja chciałem zapytać, dlaczego warto dodawać ją nie tylko do zupy?
4: Dlatego, że natka pietruszki ma znacznie więcej zastosowań niż może nam się nawet wydawać. Ona świetnie pasuje do pieczonych ziemniaków, do makaronów, do ryb, do owoców morza, przecież wszędzie tak naprawdę z krewetki na przykład jemy z dużą ilością natki pietruszki, z chili, z czosnkiem, do warzyw grillowanych, oczywiście do sałatek. Możemy zrobić na przykład pesto, tak jak robiliśmy w poprzednim razem pesto z bazylii, możemy zrobić pesto z natki. Ona sprawdza się świetnie w wielu potrawach i tak naprawdę może być pełnoprawnym składnikiem, a nie tylko jakąś zieloną dekoracją czy dodatkiem.
3: Można ją gotować?
4: Można, ale szkoda zdecydowanie, bo to jest to, co już mówiłam, że długie gotowanie sprawia, że ona straci swój piękny zielony kolor, straci aromat, dlatego natkę dodajemy pod koniec gotowania albo posypujemy nią danie przed podaniem.
3: To nim przejdziemy jeszcze do kolejnego przepisu, to jak zatrzymać to może wodność?
4: Najlepiej jest odciąć końcówki łodyżek, wstawić natkę do szklanki z niewielką ilością wody, luźno przykryć woreczkiem i schować do lodówki na przykład. Można ją też zawinąć w lekko wilgotny ręcznik papierowy i schować do lodówki, to co już mówiliśmy poprzednio. Ona naprawdę zostanie wtedy świeża z nami przez tydzień. Warto to zrobić sobie w takich porcjach, czyli mniej więcej tyle, co nam potrzebne na porcję tej natki i w ten ręcznik papierowy. Wilgotnymi dłońmi zwilżamy ręcznik, zawijamy w folię, chowamy i naprawdę tydzień czasu spokojnie taka natka nam poleży w lodówce.
3: Czas na podanie przez ciebie przepisu na kolejne danie. Tym razem będzie to masło ziołowe. Ja nie ukrywam, że od razu skojarzyło mi się ono z grillem. Nie wiem dlaczego, ale z grillem.
4: Z grillem, z na przykład grzanki możemy zrobić, posmarować świeżym masłem ziołowym, takim aromatycznym. To też jest coś, co pasuje nam do wielu dań. Na przykład super smakuje masło ziołowe po usmażeniu kotleta schabowego. Dosłownie odrobinę takiego masła na kotleta schabowego położymy, to masło się roztopi, ziołowe rozpłynie, na przykład koperkowe, rozpłynie po kotlecie. Naprawdę smakuje świetnie, dodaje aromatu, też kalorii, ale na pewno świetnie
3: nie liczymy
4: smakuje.
3: Kalorii w tym programie.
4: No więc potrzebujemy kostkę masła, czyli 200 gram miękkiego masła, garść natki pietruszki, kilka gałązek koperku, szczypiorek, ząbek czosnku, łyżeczkę soku z cytryny, sól i pieprz i drobno siekamy zioła, mieszamy z miękkim masłem, czosnkiem drobniutko posiekanym, sokiem z cytryny, doprawiamy solą i pieprzem i teraz formułujemy taki wałek, zawijamy go w papier do pieczenia albo w tą folię spożywczą i robimy sobie taki wałek po prostu z niego. No i chowamy do lodówki. I tak naprawdę tutaj mamy szeroki zakres. Możemy na przykład ugrillować sobie kukurydzę albo ugotować kukurydzę i takie masło. To jest bardzo wakacyjne i morskie dla nas, więc jak najbardziej polecam. Do wszelkiego rodzaju ryb, gdzie też możemy tym masełkiem sobie to danie wykończyć. Ono się nam pięknie rozpłynie i będzie bardzo aromatyczne. Do steków
3: mnie,
4: super.
3: Do mnie przemawia na tym schabowym.
4: Zdecydowanie. To wypróbujesz w takim razie.
3: Zdecydowanie, tak. Dziękuję bardzo za wizytę. Przypomnę, w audycji Sekrety Szefa Kuchni gościłem Katarzynę Siekierską, właścicielkę i restauratorkę Selabi Sochaczew. Dziękuję.
4: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: tengo.
1: Olvídate los hoteles y vamos para los moteles de Calle 8. ¡Qué rico!
2: Reklama. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
9: magazynierze.
10: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
11: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
7: Reklama.

0: 4 strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Dzień dobry, cześć i czołem. Dziś ruszamy w podróż wyjątkowym środkiem transportu. Kto jest z Sochaczewa, ten wie i zna, choć założę się, że wielu z Was w ogóle nigdy nie jechało kolejką wąskotorową. A szkoda, bo warto. Bartek Staniaszek, zaczynamy. Dziś w audycji 4 strony regionu zabieram Was do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Będziecie zdziwieni i zaskoczeni, ale nie tylko w Kampinosie można spotkać Rysia. Także tutaj. Muzeum mieści się w siedzibie dawnej powiatowej kolei sochaczewskiej, uruchomionej w 1922 roku. Zbiory zaczęto gromadzić 10 lat wcześniej, a muzeum uzyskało status właśnie muzeum w 1984. Ekspozycję otwarto za to 6 września 1986 roku, a w 2022 zbiory liczyły ponad 200 jednostek, z czego 163 znajdowały się na terenie ekspozycji. Jedną z atrakcji muzeum jest możliwość przejechania zabytkowym składem do skraju Puszczy Kampinoskiej i o tym także dziś. Ale po kolei. Nieco opowie nam Łukasz Popowski z muzeum. To jak to jest z tym Rysiem? Można go spotkać?
4: Tak, to jest prawda. Ryś kojarzy się bardzo z Puszczą Kampinoską, no bo tam bytuje, ale tutaj też Ryś to parowóz wąskotorowy produkcji polskiej. No i w związku z tym powstała taka koncepcja dla całej stacji muzeum, czyli również naszej jednostki macierzystej, aby obie placówki miały maskotkę właśnie w formie Rysia. To był tutaj taki pomysł pani dyrektor. No i właśnie taką maskotkę Rysia posiadamy. Ona nawiązuje do różnych wątków, do Puszczy Kampinoskiej oczywiście, do której jedziemy, ale również do jednego z naszych wąskotorowych parowozów.
3: Muszę zapytać, po przekroczeniu bramy muzeum, dokąd się kierować, co tutaj nas zastanie, bo już od strony drogi tak naprawdę widać te wspaniałe pojazdy i zapytam od razu, czemu wąskotorówka to wąskotorówka, o co chodzi z tym wąskim torem?
4: No tak, w tej części niebiletowanej już można zobaczyć pierwsze eksponaty, są to właśnie parowóz Ryś, od razu tu pierwszy po lewej, potem drugi po lewej parowóz Las i dwie drezyny DOC. Więc od strony ulicy Licealnej w Sochaczewie można tutaj skorzystać z parkingu dla autobusów, dla samochodów osobowych i wchodzimy sobie do budynku Centrum Edukacyjnego Turystycznego. Tu kierujemy się na lewo, gdzie mamy kasę. Po stronie prawej jest galeria Semafor, gdzie prezentujemy różne ekspozycje czasowe związane z tematyką kolejową, zdjęcia, obrazy, rzeźbę, taką właśnie z takiego obszaru tematycznego. Po lewej stronie jest oczywiście kasa, recepcja, sklepik, jak również dalej już strefa ekspozycyjna, gdzie mamy trzy ekspozycję czasową Ciuchcie Warszawskie oraz Ciuchcie Warszawskie w zbiorach sochaczewskich, jak również ekspozycje stałe po torach przeszłej ziemi sochaczewskiej. To wystawa, gdzie możemy zobaczyć najdłuższą stacjonarną wąskotorową makietę w Polsce, która w realia modelarskie przenosi szlak naszej wąskotorówki z okresu przedmuzealnego, czyli lata 70, 80, z akcentami też na początek lat 60 i dwudziestolecie międzywojenne. Tam też również są miniatury 7 atrakcji turystycznych, które mamy po drodze z pociągiem retro, czyli najważniejsze tutaj obiekty architektury monumentalnej Sochaczewa i okolic. No i druga sala wystawowa, gdzie jest wystawa o dziejach sochaczewskiej kolei wąskotorowej, też w tym okresie przedmuzealnym, czyli w latach 1922-1984, czyli kiedy był to główny środek transportu publicznego. A dlaczego wąskotorówki? No wąskotorówki to koleje dojazdowe, oczywiście nie wszystkie, w tym publicznym aspekcie były to koleje dojazdowe, czyli one dowoziły mieszkańców różnych terenów, takich właśnie małych ojczyznach jak powiat sochaczewski na terenie naszego kraju i oczywiście nie tylko, bo na całym świecie są rozpowszechnione. I tam, gdzie nie opłacało się ułożyć linii normalno-torowej, bo było to dawniej, jak jest dzisiaj, bardzo drogie, to właśnie tę sieć kolei takich normalno-torowych uzupełniały właśnie koleje wąskotorowe, których zniesienie, budowa szlaku, użytkowanie, jak również zakup taboru były dużo, dużo tańsze z uwagi po prostu na gabaryty, tak? I taką też koleją była powiatowa kolej sochaczewska, której organizatorem, jak sama nazwa wskazuje, był właśnie sochaczewski powiat, no po czym w 1949 roku przejęło tą kolej PKP i do samego końca działalności jako ośrodek transportu publicznego do 1984 roku była ona już zarządzana centralnie przez PKP.
3: To muszę zapytać, jeżeli pan się rozgląda po muzeum, ma pan swój ulubiony eksponat albo taką rzecz, która wywołuje największe wow? Tak wspominając jeszcze sam wyjazd z muzeum przez Sochaczew, no to gdy ludzie czekają na przejeździe, to ten wyjazd kolejki wąskotorowej też jest taki widowiskowy, robi niesamowite wrażenie.
4: Jasne, no jest to wyjątkowa atrakcja, taki stary pociąg, jeszcze mniejszy niż te pociągi, którymi się poruszamy na co dzień, bo jeździmy tutaj od początku samego potorza szerokości 755 metrów, więc tabor jest odpowiednio dostosowany do tej szerokości toru. Natomiast rzeczywiście trudno powiedzieć o jednym obiekcie, bo mamy tutaj największy zespół taboru wąskotorowego w Polsce. 226 pojazdów jest zgromadzonych w naszej placówce, z tego 140 w skansenie, czyli tej części, którą udostępniamy dla zwiedzających. I w związku z tym, no to ciężko wybrać coś, co byłoby najcenniejsze, ale no z mojego punktu widzenia, jako że zajmuję się zgłębianiem historii Sochaczewa, więc te sochaczewskie obiekty są mi najbliższe, to pewnie parowóz PKS-3 byłby mi tutaj bardzo drogi. Jego na co dzień nie widać, tutaj w skansenie on jest schowany na parowozowni, gdzie oczekuje na naprawę główną, ale jest to pierwszy tutaj taki parowóz, trzeci w kolejności, który tu przybył na tę kolej, a jedyny, który przetrwał do dnia dzisiejszego właśnie z tych pierwszych parowozów z tej kolei powiatowej. Na pewno cysterny, którymi dowożono do fabryki Chemitek, do fabryki Chodakowskiej, kwas siarkowy na produkcję przędzy wiskozowej, na pewno pułk Siemowit, który tutaj też jest od okresu powojennego, też jest bardzo związany z Sochaczewską Koleją Wąskotorową. No, mógłbym długo wymieniać, ale oczywiście nie można zapominać tutaj, że też bardzo drogie mi są cztery XIX-wieczne parowozy, w tym drugi najstarszy w Polsce, cukrownia Tuczno 8 z 1882 roku. No więc tutaj no, powiedzmy, że tych obiektów takich bardzo cennych jest znacznie więcej. No a ja wymieniłem tylko kilka.
3: Opowiadał Łukasz Popowski z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Jak wyglądają przejazdy pociągiem retro i lekcje muzealne? O tym za moment. Wracamy po muzycznej przerwie.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Cześć, tu Bartek Staniaszek i cztery strony regionu. Wracamy do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Jak wygląda podróż i przejażdżka? Co jeszcze ciekawego dzieje się w muzeum? No i ile jest tu miejsc? Jak wygląda kalendarz wyjazdów, przejazdów, pociągiem retro i czy trzeba się spieszyć? Posłuchajcie sami. Odpowiada i opowiada Monika Szymańska, główna specjalistka muzeum.
2: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie w swojej bogatej ofercie posiada również ofertę edukacyjną, która realizowana jest przez nas przez cały rok. Także skierowana jest do wszystkich grup wiekowych, nie tylko do najmłodszych, bo mamy lekcje dedykowane przedszkolakom, mamy lekcje dedykowane starszym dzieciom, młodzieży, jak również seniorom. Także oferta nasza jest zróżnicowana, dostosowana właśnie do tych różnych grup wiekowych. No i oczywiście chcemy poprzez jej realizację chcemy przybliżyć wszystkim tematy związane z kolejnictwem, oczywiście też z kolejami wąskotorowymi. No i jak najbardziej tutaj chcemy promować naszą sochaczewską kolej wąskotorową, ale nie tylko, ponieważ wśród naszych lekcji znajdują się też lekcje, które realizujemy na zewnątrz, więc oprócz sochaczewskiej kolei wąskotorowej również zależy nam, aby przybliżać historię Sochaczewa, ziemi sochaczewskiej, której nasza kolej jest ważnym elementem.
1: To znaczy, że gdzieś tam w te nasze przestrzenie plenerowe, na zamek i inne miejsca też wychodzicie?
2: Dokładnie tak. Proponujemy taką lekcję wyjściową na zewnątrz, gdzie możemy udać się, zaprezentować nasz dworzec PKP, przybliżyć wieżę ciśnień, no i właśnie ogólnie historię Sochaczewa, choćby z tym najważniejszym, najstarszym zabytkiem Sochaczewa, czyli ruinami Zamku Książąt Mazowieckich.
1: Tak z perspektywy i pani i państwa, bo ja widzę wiele pasji w was właśnie i do tego miejsca, i do tej naszej lokalnej historii. Warto i z perspektywy mieszkańców, i z perspektywy turystów, którzy znajdą się w naszym powiecie, to robi wrażenie i przejazd, i odrobina historii właśnie na wyciągnięcie ręki?
2: Jak najbardziej i my serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do uczestnictwa, no nie tylko tutaj i skorzystania z naszej oferty, nie tylko edukacyjnej oferty, bo tak jak mówię, oferta jest dużo szersza, tak, choćby przejazdy naszym pociągiem retro robią bardzo duże wrażenie i na tych najmłodszych, dla których to jest jakby odkrycie tej historii, a dla starszych powrót właśnie do niej. Więc jak najbardziej myślę, że nasze muzeum takie wrażenie sprawia, a zachęcamy też, abyście państwo korzystali z naszej oferty, tym bardziej jeśli chodzi o ofertę edukacyjną, która jest objęta też takim programem marszałkowskim Kulturalna Szkoła na Mazowszu i w ramach tego programu wszystkie placówki z Mazowsza mogą do nas przyjść i skorzystać z lekcji muzealnych za złotówkę za uczestnika.
1: No i niewątpliwie wielka sochaczewska atrakcja, czyli przejazd pociągiem retro, mówi Tomasz Karolak z Sochaczewskiego Muzeum Kolei Wąskotorowej.
3: Oczywiście wycieczka pociągiem retro do Puszczy Kampinoskiej to jest no, chyba taka największa atrakcja w naszej placówki. Od końca kwietnia zazwyczaj do końca października każdego roku trwa sezon turystyczny i odprawiamy w ciągu sezonu grubo ponad 100 pociągów, z czego akurat więcej niż połowa pociągów rozkładowych, czyli takich, które wyruszą w trasę bez względu na pogodę czy frekwencję. Na pogodę nie mamy wpływu, frekwencja zazwyczaj dopisuje. Jednorazowo możemy zabrać na pokład 242 osoby. No i często akurat nie ma wolnych miejsc w tych naszych pociągach. Pełna wycieczka to jest blisko 6 godzin. Zaczynamy o 9.30 z zwiedzaniem muzeum z przewodnikiem. O 10.20 pociąg retro wjeżdża na peron, a o 10.30 odjeżdża w kierunku Puszczy Kampinoskiej. I o 11.45 zatrzymujemy się na ostatniej stacji z aktualnie użytkowanego szlaku, czyli w Wilczów Tułowskim. Na 18 kilometrze, no niestety akurat z tych dawnych niespełna 33 kilometrów, no nieco ponad połowę teraz użytkujemy. W Wilczu Tułowskim idziemy na taki krótki spacer po Kampinoskim Parku Narodowym, a w międzyczasie odbywają się manewry i lokomotywa objeżdża skład i kiedy wracamy o 12.25 do pociągu, lokomotywa już jest na jego drugim końcu, możemy pojechać 2 km do tyłu. Po 9 minutach dojeżdżamy do stacji Tułowice, gdzie wychodzimy z pociągu i przechodzimy do osady Puszczańskiej nad rzeką Łasicą. Tam odbywa się piknik z ogniskiem, a do pociągu wracamy na 14.14 i już jedziemy wtedy do Skaczewa. Przyjazd do muzeum planowany jest na 15.20, a nasza placówka jeszcze potem czynna jest do godziny 17. Także ta wycieczka jest no, na cały dzień tutaj zaplanowana. Myślę tutaj, że to jest dobra oferta i dla całych rodzin, dla grup zorganizowanych i dla młodzieży, dorosłych i seniorów.
1: To jeszcze zapytam właśnie o tą młodzież, dzieciaki i tych starszych, bo wiem, że pasjonaci tutaj do Muzeum Kolejki Wąskotorowej zjeżdżają się z całej Polski, ale więcej jest tych młodszych fanów czy właśnie tych starszych?
3: No to różnie bywa, natomiast mamy akurat wycieczki zorganizowane złożone z przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych czy ponadpodstawowych. Są również seniorzy i często całe rodziny. Natomiast dla takich miłośników kolejnictwa prawdziwych mamy taką jeszcze dodatkową ofertę. To są pociągi motorowe. 3 takie pociągi w ciągu roku rozkładowo odjeżdżają. Jeden z czwartków w lipcu, sierpniu i we wrześniu. Te pociągi motorowe prowadzone przez wagony motorowe MBD1 zatrzymują się na 9 fotostopach, gdzie można sobie tutaj wykonywać zdjęcia. Oczywiście w ramach tej wycieczki też jest i zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, i spacer po Kampinoskim Parku Narodowym, i takie krótsze niż podczas klasycznego pociągu retro ognisko.
1: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie to niesamowite miejsce, które przyciąga. To tutaj możecie odbyć jedną z wyjątkowych podróży w naszym regionie i to wyjątkowym środkiem komunikacji. Warto, jak przystało na kolej, wierzę, że po naszej audycji będą kolejki i nie mam nic przeciwko, wpisujcie to na swoją listę rzeczy do zrobienia w te wakacje, czyli przejazd koleją i wizytę w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. A my słyszymy się już za tydzień.
0: Była to audycja Cztery Strony Regionu. Lokalne miejsca, niezwykłe historie.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Weekend z Radiem Sochaczew. Reklama.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
16: Reklama.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak oraz Sochaczewskie Centrum Kultury zapraszają z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia o 18 na wyjątkowy koncert zespołu Patria. Sochaczew śpiewa w hołdzie powstańcom. Amfiteatr w Sochaczewie. Wstęp wolny. Wspólnie stwórzmy ten niezwykły, pełen dumy i wzruszeń wieczór. Pokażmy, że Sochaczew pamięta.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Zapraszamy do nowo otwartej kawiarni Beza na niepowtarzalne lody włoskie, ciasta, wyciskane soki. Kuznocin 3A, lokal 5.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Gościem audycji Zajarani w Radiu Sochaczew jest dzisiaj Piotr Rossa, sochaczewianin, miłośnik gier komputerowych, również tester gier komputerowych. Cześć, dzień dobry.
3: Witam bardzo serdecznie.
2: O grach komputerowych będziemy rozmawiać, bo to jest twoja pasja, no więc... Standardowo, ale zapytam o to, jak się u ciebie ta pasja zaczęła. Gry komputerowe to jest taka rzecz, którą większość z nas chociaż się zetknęła raz. No tak. Kiedy ty się zetknąłeś z tym po raz pierwszy?
3: Ile lat wtedy miałem, to nie pamiętam konkretnie, ale wiem, że byłem bardzo mały, bo jeszcze tą grę mi pokazywał tata na dyskietce. Mhm. I to była gra, nawet znaleźliśmy jeszcze przed tytuł, to był Tax Racer. I to było o pingwinku, który po prostu miał dojechać z celu A do celu B w jak najkrótszym czasie. Mhm. Ale na tamte czasy, jak poznałem tę grę, to dla mnie było tak wciągające i myślę, że od tego się mniej więcej zaczęło.
2: Mhm. Gry komputerowe, chociaż komputerowe to też może nie jest zawsze dobre określenie, gry wideo też się tak czasem mówi, tak. Bo przecież gry nie są tylko na komputerach, są też na konsole, tak?
3: Na konsole, na telefony, na przeglądarkach.
2: Tak,
3: na przeglądarkach. Na różnych.
2: I ty jesteś, ty te gry ogrywasz i to dużo tytułów. Czy ty liczyłeś kiedyś, ile tytułów zagrałeś w ogóle gier komputerowych? Pewnie ciężko to policzyć.
3: Ile tytułów? W sumie to akurat ciężko było zliczyć faktycznie, ale pytanie, czy liczymy też z dodatkowymi podejściami, bo do niektórych gier lubiłem wracać.
2: Okej. Nie, to tak bez podejść, jakbyś tak miał
3: bez przesować. Podejść, no to może w tysiącach będzie.
2: W tysiącach
3: będzie. No co tydzień jakaś gra jest.
2: Co tydzień się znajdzie. Tak. No właśnie, bo ty pracujesz zawodowo jako tester gier komputerowych.
3: Tak,
2: opowiedz naszym słuchaczom, jak wygląda twoja praca tak na co dzień.
3: Cóż, teraz zaznaczę, że wiele jako tester nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć generalnie, jak to wygląda. Mm-hmm. Czyli przykładowo szukamy jakichś błędów, gliczy lub błędów pokroju właśnie tak zwanych crashy, które po prostu wywalą ci grę, zamkną ją i nie możesz się w żaden sposób dostać.

0: wracać, ale nie możesz chodzić, nie możesz mieć jakichkolwiek interakcji. Dźwięk nadal działa, audio działa, grafika działa, wszystko, tylko po prostu jesteś zablokowany na stałe w danym miejscu, nie możesz nic absolutnie zrobić.
1: Czyli jako testerzy gier głównie wyszukujecie błędy po prostu.
0: Tak, błędy. Głównie błędy i sprawdzamy też, czy błędy, które kiedyś zgłosiliśmy, bądź dany deweloper zgłosił lub tester od strony dewelopera, czy zostały one naprawione. Jeśli nie, to dajemy im znać, że ej, ten błąd nadal występuje, albo lepiej można też to określić jako, że błąd ewoluował, bo czasami może być tak, że załóżmy, dajmy ten przykład właśnie tego softlocka. Może być tak, że w danym miejscu zablokowaliśmy się, na przykład otworzyliśmy skrzynkę, w tej skrzynce był jakiś item, podnieśliśmy jeden item i przez ten item teraz jesteśmy zablokowani, nie możemy nic absolutnie zrobić. I teraz może być sytuacja, że teraz przy podnoszeniu tego itemu totalnie gra crashuje. I wtedy dajemy im znać, że błąd z softlocka ewoluował na bloker, że teraz po podniesieniu tego konkretnego przedmiotu nie da się absolutnie nic zrobić.
1: Od razu słuchaj, że tester gier, bo słownictwo specjalistyczne. nie każdy słuchacz może wiedzieć. Item, czyli przedmiot w grze.
0: Tak.
1: Tak. Crash, czyli że błąd jakiś taki, tak, który powoduje błąd, zamknięciem, czy tak, też zawieszeniem aplikacji.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie. Czy ty, grając w gry zawodowo, testując gry, bo w końcu jesteś testerem gier, czy to ci nie zabiło tego fanu z grania w gry,
0: absolutnie,
1: w które grasz
0: nie
1: prywatnie?
0: Absolutnie nie. Właściwie to bardziej poprawiło mój punkt widzenia na gry, gdyż teraz widzę gry totalnie pod innym kątem, tak jak na przykład wiem, jak coś zostało skonstruowane. Czasami mam takie odczucie, że o, wiem, jaka na przykład linijka kodu mogła zostać napisana do tego, żeby to w ten moment powstało. Albo jak, tak jak dałem wcześniej przykład otwierania tej skrzynki, podnoszenia przedmiotu, jak to mniej więcej teraz działa. Bo zazwyczaj to człowiek gra i takie, o, skrzynka, w skrzynce jest jakiś przedmiot, wezmę go sobie. A ja po prostu teraz
1: nie zastanawiam się, jak to działa.
0: Tak. A teraz ja, patrząc na to, wiem, jak to działa i też przez to, że posiadam taką wiedzę, czasami próbuję na własną korzyść, prywatnie popsuć gry. Jak na przykład starać się zduplikować jakieś przedmioty, albo oszukać sprzedawcę w grze, żeby albo taniej dostać przedmiot, albo sprzedać mu ten przedmiot, później mu podkraść ten przedmiot i sprzedać go jeszcze raz.
1: Czyli też próbujesz te błędy znajdować w tej grze prywatnej i trochę,
0: tak, bo
1: trochę
0: to
1: wykorzystywać.
0: Zabawne,
1: to.
0: Wszystko.
1: To jest zabawa.
2: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Gry komputerowe, twoja pasja. Dlaczego twoim zdaniem warto grać w gry komputerowe? Albo może inaczej, dlaczego ty to lubisz?
3: Jeśli chodzi, dlaczego ja lubię te gry, dla mnie, dajmy taki przykład. Jeżeli oglądacie filmy jakieś, czy to w kinie, czy seriale, zazwyczaj jesteście tymi osobami, które patrzą z boku na tą historię i co prawda tak, przeżywacie ją z danym bohaterem, ale nadal to jest jego historia. Nadal przeżywacie tą jego konkretną historię i to, co się dzieje, to przez co on przechodzi. I wiadomo, też się wczuwacie, też tam przeżywacie jakieś emocje. Jeżeli ta postać straci kogoś, to też ubolewacie. Tak samo z książkami. Czytacie historię danej osoby. A w grach, mi się wydaje, jest o tyle to lepiej, bo czy to jest horror, czy to jest, nawet dajmy na przykład Wiedźmin Trójka, czy jakakolwiek odsłona Wiedźmina, czy Skyrim, wy jesteście tym głównym bohaterem i wasze akcje w tym momencie mają wpływ na to, co się dzieje. Nawet jeżeli to jest gra liniowa, tak jak, nie wiem, załóżmy Super Mario, to ty jednak jesteś tym Mario, który próbuje uratować tą księżniczkę i możesz albo, gdzie ludzie myślą, nie, Mario przecież nie ma żadnych wyborów, przecież tam nie ma decyzji, które mają impact na historii. No, niby tak, ale z drugiej strony, patrząc po trochę innym kątem, masz wybór, czy jednak te grzybki i te żółwiki dalej na przykład załatwiać, zabijać, czy na przykład po prostu je ominąć, przejść po prostu na szybko jak się da, tak jak niektórzy speedrunnerzy robią, czy na przykład bez podnoszenia żadnych monet, bez żadnych śmierci, i to są decyzje, które ty robisz. Nie gra, nie film, nie książka, która ci mówi, że o, ta postać zrobiła tak, nie? To ty decydujesz, co twoja postać zrobi.
2: I to jest w tym najfajniejsze.
3: Tak.
2: Rozmawiając o grach komputerowych, muszę ci zapytać, czy zdarzyło ci się tak wkręcić w historię, że na przykład zapomniałeś o Bożym świecie, że tak powiem, później zobaczyłeś, o, to już późna godzina.
3: Miałem jedną taką sytuację, którą do tej pory wspominam. To była Diablo Trójka. I tą Diablo Trójkę sobie kupiłem któregoś razu. Stwierdziłem, dobra, zobaczę, o co chodzi z tym hype'em na tego Diablo. O co w tym mniej więcej chodzi? I wczułem się tak, że pamiętam, że nie pamiętam, ile wtedy grałem, kiedy konkretnie zacząłem, ale pamiętam, że rano moja mama przyszła do pokoju i się zapytała, o Piotrek, a czemu tak wstałeś wcześniej? Ja patrzę przez okno i takie, o Jezus Maria.
2: Okej.
3: Chyba przesadziłem.
2: I to był ten taki moment.
3: Tak. To był chyba jedyny moment, gdzie siedziałem właśnie do tak późna, że aż do rana. Tak to staram się tego mniej więcej pilnować, bo niektóre historie, mimo wszystko, jak się człowiek też wczuje w nie, to potrafią być wyczerpujące, no bo jednak, tak jak mówiłem, jak się wczujesz w daną historię, w daną postać, to można powiedzieć, to ty też odczuwasz te emocje i to z ciebie też wysysa energię, więc czasami warto skończyć wcześniej granie mimo wszystko.
2: Gierkowych jest mnóstwo, są różne gatunki. Czy ty masz jakieś ulubione gatunki gier albo rodzaje?
3: O rany. Myślę, że jeśli chodzi o gatunki gier, konkretnego nie mam. Mam na pewno jeden konkretny, którego nie lubię.
2: Okej, okay, no
3: i to
2: powiedz.
3: Są strategie wszelkiego rodzaju, RTS-y. Ja nie umiem absolutnie w to grać. Nie wiem, próbowałem wielokrotnie. Podchodziłem do takich gier jak na przykład Frostheim? Frostbite? Jakoś tak się to nazywało. To była gra strategiczna i pamiętam, kolega mnie do tego namówił. Graliśmy sobie w to w koopie i on tam mówił, no ja już generalnie swoją tam wioskę rozbudowałem, już pokonałem dwie wrogie wioski, zostawiłem ci tą ostatnią. I ja się zastanawiam, jakim celem on to zrobił, bo ode mnie co chwila ludzie z wioski odchodzili, bo mówili, za mało jedzenia, no to macie jedzenie. Nie, wiesz co, idziemy, bo za mało wody jest. I ja mam takie, czego chcecie jeszcze? Nie rozumiem, o co chodzi w RTS-ach. Ale jeśli chodzi o gatunek gier, które lubię, ostatnio częściej sobie sięgam po gry indie. Czyli jakieś takie mniejsze produkcje. Przykładowo, wczoraj, czyli 22, jeśli się nie mylę, nie, 22, nie wczoraj, przedwczoraj, wyszła gra, która się nazywa Shifts at Midnight. Gra mniej więcej polega na tym, że jesteś pracownikiem stacji benzynowej i twoim zadaniem jest dbanie o ten sklep i zebranie kosztów na twoje chore zwierzątko. Dlatego przyjąłeś tą pracę, ponieważ ta praca jest w niebezpiecznej okolicy, gdzie występują tak zwani doppelgangerzy. I ci doppelgangerzy, masz za zadanie ich zidentyfikować, pozbyć się ich, jak to jest tylko możliwe, nie dawać im w ogóle żadnego sposobu, żeby ich obsłużyć w jakikolwiek sposób, bo wtedy oni nasyłają na ciebie jakiegoś swojego, nie wiem, nazwijmy to pieska, to jest się tam entity nazywa, i musisz wtedy bronić tego sklepu przed potworami, które na ciebie nasłali. Mhm. I wszystko jakby się opiera właśnie identyfikacja, dbanie o ten sklep, no i główna fabuła, żeby zebrać odpowiednio dużą kwotę, żeby mieć pieniądze na leki dla swojego zwierzątka, czyli, które też możesz wybrać.
2: Właśnie, czyli to jest takie twoje ostatnie odkrycie.
3: I
2: gry to nie tylko te, w których na przykład, nie wiem, strzelamy, ale też takie, o których mówisz, takie, które są trochę symulatorami, trochę to symulują prawdziwe życie poniekąd.
3: Symulatory, horrory lub też, co nawet zacząłem wczoraj, z takich ciekawych gierek. Bardziej to są takie gierki pod kątem gdzie dają bardziej satysfakcję z tego, co robisz. Mhm. Gra nazywa się Leave It Alone. Leave tak jak liść.
2: Okay.
3: I gra polega na tym, że jest jesień, przyjechałeś do swojego domku po długim czasie i całe twoje podwórko, całe tam jakiś basen, jakiś tam szklarnia, wszystko jest w liściach. I musisz te liście sprzątnąć. I po sprzątnięciu danych liści tam znajdujesz na przykład jakieś zdjęcia pamiątkowe, albo jakieś umiejętności dostajesz, jak na przykład, nie wiem, szybszy sprint, szybsze podnoszenie liści. I to jest niby nic wielkiego, ale jak sprzątniesz później cały ten obszar, na przykład sprzątniesz cały podjazd garażowy, dostajesz później powiadomienie: gratulacje, sprzątnąłeś podjazd garażowy, masz teraz dostęp do, żeby się dostać do garażu. I to też ci daje tą satysfakcję. Później patrzysz, jak jest czyste, jak jest fajnie uporządkowane. To daje dużą satysfakcję.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
14: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Musimy jeszcze jeden wątek poruszyć, bo ty nie dość, że te gry ogrywasz, ty również pokazujesz je swoim widzom. Jesteś streamerem, czyli na żywo transmitujesz swoją rozgrywkę z gier.
3: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o streamowanie gier, na początku to było, żeby po prostu streamować, żeby pokazać swoją perspektywę, jak się przechodzi te gry, ale później zacząłem się zastanawiać, czy to jest na pewno to, co chciałbym robić i czy na pewno w tym kierunku chciałbym iść. I ostatnio mnie olśniło, że dobra, spróbujemy inne podejście wziąć i zrobię tak, jakby... Zrobimy trochę drobny roleplay, tak jak ja widzę te gry, czyli żeby się wczuć w fabułę danej gry. I ostatnio na moim kanale udało mi się zrobić krótki zwiastun, krótki wstępniak do tego, że o, potrzebuję kasy, bo mam coś ważnego na przykład do zakupienia, bo ciężko aktualnie pracuję, potrzebuję jakoś sobie dorobić pieniądze. I znajduję ofertę pizzerii Freddy'ego Fazbera. Słynne Final Fantasy, jeżeli ktoś kojarzy. I dograłem, że znalazłem tą ofertę. Dobra, może spróbujemy. Zawsze to jakaś kasa będzie. I całą grę próbowałem przejść z perspektywy właśnie tego stróża nocnego, który pilnuje tych animatroników, żeby nikt nie wszedł, żeby nikt nie wyszedł.
2: I ty dałeś ten wątek fabularny, tak? I wymyśliłeś, oprócz samej gry, to jeszcze wymyśliłeś, żeby dodatkowo się bawić tą...
3: Tak,
2: tą...
3: żeby to było bardziej imersywne, żeby bardziej ludzie właśnie poczuli to, że w tych grach da się właśnie wczuć nawet w taki sposób.
2: Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby zobaczyć, jak ogrywasz gry, to gdzie cię szukać?
3: Na Twitchu, na Instagramie, głównie na Twitchu streamuję. Czasami jeszcze wrzucam odcinki w formie, znaczy odcinki, wrzucam zapisy ze streamu w formie odcinków. Kanał nazywa się Roshi Exe.
2: Okej,
3: okay, no to... I ten Exe, no bo testuję gry, większość plików gier się nazywa...
2: Rozszerzenie, kropka tak. Exe, wtedy się otwiera program. To jeszcze na koniec, bo wiem, że nie dość, że te gry testujesz, ogrywasz, streamujesz, no też się też nimi po prostu interesujesz. Tak. Na jakie gry czekasz teraz najbardziej?
3: O rany, z takich gier...
2: Ja od razu powiem od siebie, że ja czekam na nowy dodatek do Wiedźmina 3.
3: Oj, to tak. To,
2: i do Wiedźmina to 4, to już w przyszłości. A ty na jakie?
3: Wiedźmin 3 z tym dodatkiem to nieźle zaskoczył ludzi. Też na to czekam, na Wiedźmina 4 też czekam. Coś, co mam w planach jeszcze ograć wcześniej, bo to wychodzi... Gra nazywa się Stranger Than Heaven. To jest gra od twórców Yakuzy. I generalnie fabuła opiera się na tym, że... wracamy chyba, tylko właśnie tutaj mogę pomylić, bo nie pamiętam, bo mi się to zawsze miesza, że z Ameryki do Japonii lub na odwrót, nie, chyba z Ameryki do Japonii wracamy i próbujemy pomóc tam komuś w jakiejś tam kwestii, nie pamiętam dokładnie jakiej, ale na przykład w tej grze Stranger Than Heaven pojawiają się takie słowa jak Tupac, jak Snoop Dogg i co jest najlepsze, Snoop Dogg jest twoim mentorem, głównego bohatera.
2: Okej, okay, znani raperzy, piosenkarze, tak.
3: Jest senseiem głównego bohatera i próbujesz stworzyć właśnie swój klan i stać się tą Yakuzą. I to mnie bardzo zainteresowało, gdzie gra sama zyskuje dużą popularność przez właśnie piosenkę napisaną przez Ado, piosenkarkę japońską, bardzo też popularną, bo ona występuje w różnych rodzajach openingów do anime lub nawet w samych anime. Jakieś piosenki była na przykład w filmie One Piece Red, chyba się to nazywało. W One Piece na pewno akurat śpiewała parę piosenek jako postać Uta. I tutaj Ado zrobiła wyśmienity kawałek, który zdobywa taką dużą popularność, że ludzie aż błagają Segę, bo to jest od Segi. Chyba, mam nadzieję, że się nie pomyliłem.
2: To na pewno to zweryfikujemy. No.
3: I błagają, żeby oni to wydali na Spotify'a, bo wyszło masę coverów, ale te covery nawet nie sięgają jakkolwiek blisko poziomowi Ado. I po prostu ludzie błagają już Segę, żeby proszę wydajcie ten kawałek, proszę, bo już chcemy tego słuchać, bo to tak świetnie wyszło. No to na pewno Wiedźmin, Stranger Than Heaven. Ciekawi mnie też produkcja, też od Redów, pod kryptonimem chyba to było. Dobra, kryptonimu nie pamiętam jednak, bo to chyba było Osiris czy jakoś tak, ale to było od Cyberpunka, kolejna część. Z mniejszych gierek, na które jeszcze czekam, Batman Lego to już wyszło, też całkiem świetna giera, bardzo polecam. Troszeczkę inna, bo w motyw bardziej ona ma stylistykę gameplayu, tak jak te poprzednie gry Arkham Batman. Cała ta seria. Tylko, że w oprawie graficznej Lego.
2: Lego.
3: I to też jest bardzo fajne. Z gierek indie, na które czekam. Kurde, miałem taką jedną, na którą czekałem bardzo, tylko wyleciało mi z głowy.
2: No nic, to może będzie jeszcze okazja, żeby tutaj też powiedzieć, może się spotkać, jak już wyjdzie i ograsz tę grę i na przykład będziesz na bieżąco. A jeszcze mi powiedz, kontroler w sensie pad, czy myszka i klawiatura?
3: W tym wypadku oba, bo jeśli chodzi o gry przygodowe, platformowe, kontroler. Jeśli chodzi o na przykład takiego Wiedźmina, to zdecydowanie myszka i klawiatura.
2: Czyli zależy, jaki rodzaj gry, tak, i wtedy dobierasz sobie tutaj to, czym sterujesz daną postacią. No dobrze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
3: Ja również dziękuję.
2: Piotr Rosa, miłośnik gier komputerowych, tester gier komputerowych zawodowo i streamer na Twitchu, był gościem audycji Zajarani w Radio Sochaczew. Dzięki bardzo.
3: Dziękuję bardzo serdecznie i miłego dnia życzę wszystkim.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.
5: Słuchacie Radia Sochaczew, zbliżamy się do 17, czyli do historycznej godziny W. Dzisiaj w wielu miejscach w Polsce zawyją syreny, obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dokładnie w 1944 roku, 1 sierpnia o 17 rozpoczęło się powstanie. Sochaczewskie Centrum Kultury także dołącza się do tych wydarzeń. Właśnie powinna rozpoczynać się rekonstrukcja historyczna na placu Tadeusza Kościuszki, część oficjalna. O 17 zawyją syreny. O 18 wydarzenie przeniesie się do Parku Chopina. Tam także zaplanowana powstańcza wystawa i koncert w Sochaczewskim Amfiteatrze. Będzie można między innymi usłyszeć pieśni powstańcze w wykonaniu zespołu Patria, także dołączając się do śpiewu wspólnego, gdyż teksty będą pokazywane na telebimie. Sochaczewska rekonstrukcja ma upamiętniać żołnierzy Armii Krajowej obwodu Skowronek, którzy wyszli na pomoc powstańcom. Przypomnę, w Sochaczewie trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

0: Cześć i chwała bohaterom. Dziś 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Pożary w Europie są dobre informacje z Francji. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawa zatrzymała się, by uczcić swoich bohaterów. Chwilę temu, o 17:00, w godzinę W zawyły syreny. Nie tylko w stolicy. Stanęły samochody i komunikacja miejska. Powiewa tysiące flag zgromadzeni w centrum Warszawy. Tłumnie oddali hołd także czerwonymi racami. Dziś mieją 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o walczących wciąż jest żywa.
1: Najważniejsze? Wdzięczność, szacunek do nich. Myślę, że to jest ważne dla nas następnych pokoleń, żeby tą historią też żyć.
0: Zwłaszcza, że żyjących powstańców warszawskich, jedynych pozostałych świadków historii, jest z roku na rok coraz mniej. Obecnie już tylko 225. Większość mieszka w stolicy, a ponad 30 przebywa za granicą. Ukraińskie drony trafiły w 3 rafinerie ropy naftowej w Baszkirii na wschodzie europejskiej części Rosji oraz w stacje radiolokacyjne w kraju krasnodarskim na południowym zachodzie, poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Całkowicie opanowany, trwający od ponad tygodnia pożar w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Większość z ponad 220 tysięcy ewakuowanych prewencyjnie turystów i mieszkańców wróciło lub wróci wkrótce do domów i miejsc zakwaterowania. Z kolei trwający od wczoraj nowy pożar w departamencie Var na południu Francji dotąd zniszczył około 1250 hektarów w rejonie góry Gros-Bézillon. Według francuskich władz rejon ten z powodu spodziewanego wiatru będzie strefą bardzo wysokiego ryzyka do późnego wieczora. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Stany Zjednoczone wygrały półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Rano z kolei przypomnę, biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Finał rozgrywek jutro o 13:30.
2: Pogoda.
0: Jutro dla odmiany w niemal całym kraju pogodnie, chmurzyć, za to będzie się na południu i południowym wschodzie i tam możliwy deszcz, a lokalnie też burze. Będzie chłodniej, w niektórych regionach zdecydowanie. Maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 w centrum, 31 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.

0: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: No i rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie w studiu. Założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I czas na kolejne ciekawe tematy związane z naszymi skórnymi sprawami i nie tylko. Cera naczynkowa. Często mam zaczerwienienia, zwłaszcza po wysiłku. Pękają mi te naczynka. Co mogę z tym zrobić i czy to jest popularny problem osób, które na przykład pobiegają, uprawiają sport, a potem ryjek niestety czerwoniutki.
3: No to jest problem, z którym bardzo często klienci do nas trafiają, że mają popękane naczynka. No to nie jest tak z dnia na dzień, że one tak nagle popękały. To już jest, myślę, że troszkę genetyka, plus jeszcze to, co my robimy ze skórą od wczesnych lat. No ja powiem na swoim przykładzie. Kiedyś jak chodziłam na łyżwy z tatą, to on zawsze nas smarował na tłusto przed wyjściem na mróz. No i jak myślisz? Dobre, niedobre?
2: No też słyszałem o tych rozwiązaniach związanych z natłuszczeniem skóry. Podejrzewam, że jak zadajesz mi to pytanie, to pewnie niedobre, a ja bym zasugerował, że dobre, że to będzie nas chroniło, zwłaszcza zimą.
3: Wszyscy tak myślą. Jak już ktoś ma cerę naczynkową popękaną, to zawsze był ten problem.
2: Przepraszam, jeszcze słyszałem o tym, o wypadach w górach zimą, czy na deskę, na snowboard, że tak. Też można sobie spokojnie
3: na tłusto. Tak. No tak, to jest idealny podkład po to, żeby naczynka popękały.
2: Okej, czyli obalamy mity.
3: Tak, więc no ja wytłumaczę może dlaczego, bo no jest tak, że jak nawilżamy skórę, no to my w taki naturalny sposób po prostu zatrzymujemy sobie wodę w tej skórze na tłusto, smarujemy sobie czymś, tak, i zatrzymujemy wodę. No często to jest taki schemat, że no myjemy twarz, kąpiemy się, smarujemy się i wychodzimy, tak? No przeważnie tak 90% osób robi. I wtedy trzeba sobie wyobrazić, że my w tej skórze mamy zatrzymaną wodę w taki nienaturalny sposób, ona normalnie by odparowała, a tak, mamy wodę w porach, idziemy na mróz, jest minus tam 10, 15, 20 i jak ty to sobie wyobrażasz? No to jest tak jakby woda rozlana na szybie samochodowej, tak? Że po prostu taki pajączek od razu działa nam rozpierająco na cieśnianki żył od wewnętrznej strony i w ten sposób nam pękają zimą naczynka.
2: Czyli o tę higienę twarzy zimą powinniśmy zadbać lepiej i wracam do tej audycji, w której rozmawialiśmy sobie, jak myć twarz?
3: To znaczy po prostu odczekać znacznie ten czas, żeby mieć świadomość, że ta skóra musi odparować, żeby ta woda się wydostała.
2: Czyli nie robić tego mycia tuż przed samym wyjściem, czyli gdzieś tam rozplanować sobie to inaczej w domu?
3: No musi ona odpowiednio wyschnąć i nie smarujemy się kremami nawilżającymi, tak, no bo te nawilżające nam zatrzymują wodę w skórze. Po prostu już lepiej się nie posmarować niczym, niż czymś nieodpowiednim, tak, no bo no tak jakbyś po prostu posmarował się wodą i czekał na mrozie na efekty. No to tak, no tak. Tylko, że tego nie czujesz, bo jeszcze masz nawilżenie przy okazji coś tam tłustego, no to nie czujesz jak szczypie, ale często ludzie mi mówią, że wracają z dworu i są bardzo czerwoni po tym mrozie, tak? Gdyby nic nie robili, by było znacznie lepiej. No ale to ja powiedziałam o mrozie, jak te naczynka nam pękają zimą. Natomiast też one bardzo często nam pękają przy kąpielach słonecznych, na słońcu. I tu mam bardzo często sytuację, że ludzie wracają prosto z wakacji, nieprzygotowana skóra była, wyjechali gdzieś w ciepłe rejony i nagle wraca pani i ma pęknięte naczynie na nosie, na samym środku czoła, na policzku.
2: Ale to mówimy pęknięte... o takiej siateczce, czy o takim czerwonym
3: punkcie? Nie, pęknięte, czerwone, takie czasami pęknie i już się nie chce wygoić. Po prostu pękło naczynko. To bardzo często przy spaleniu słonecznym. I jeszcze trzeci mechanizm, kiedy nam pękają, to przy urazie mechanicznym. I ten uraz mechaniczny bardzo często osoby naczyniowe, nie wiedząc o tym, robią sobie różnego typu peelingi ziarniste. I jak sobie w taki mechaniczny sposób osoby trą, tak, skórę, to sobie robią te mikrouszkodzenia sami, bo jakby chcąc domyć...
2: Już mogli powiedzieć peeling, czyli to usuwanie naskórka, tak?
3: Tak,
2: tarcie
3: tak,
2: po twarzy.
3: Tak. No w ogóle w całej kosmetologii u nas od kilkunastu lat nie ma profesji żadnej ziarniny. Nie wolno trzeć peelingami ziarnistymi twarzy. Są do tego peelingi enzymatyczne, które trzeba, można używać, tak? One rozpuszczają martwy naskórek, tam sebum, martwy naskórek, wszystko nam się spłukuje wraz z wodą, tak? Po użyciu takiego peelingu enzymatycznego. A jak ktoś sobie trze tą skórę ziarniną, a są takie dostępne w drogeriach,

0: jakby tutaj z naczyniowością. Ja uprawiam bardzo dużo sportu, nie mam ani jednego naczynka. Jestem bez make-upu, nie mam naczynek, a cały czas biegam, słońce kocham. To w ogóle nie ma się słońce do naczynek, znaczy sport, nie? To chodzi o pielęgnację, tak? No bo to jest tak, że nawet jak się opalisz i skórę masz opaloną, potem ci się już wszystko wyłagodzi, no nie masz tych naczyń, tak? To jest tylko takie mylne wrażenie, że ci sportsmeni mają... Ja tak tego nie widzę, ja nie znam takich osób.
1: Okej. Skóra na brzuchu po ciąży. Ćwiczę, ale jeszcze nie jestem zadowolona. To jest jedno z pytań, które otrzymaliśmy. Jak ujędrnić, uelastycznić albo pomóc sobie? Bo wiem, że ten proces musi się dziać. Ta skóra też potrzebuje trochę do powrotu do tej swojej dawnej kondycji. Jak jej możemy pomóc?
0: Dietą, ćwiczeniami, to swoją drogą, to już tutaj nie będę opowiadać, tylko pod kątem takim zabiegowym. Więc jak najbardziej mamy protokół w endermologii, który się nazywa Młoda Mama i to jest typowo na skórę po ciąży, dla rekonwalescencji, żeby jej pomóc jakby się przywrócić do wcześniejszego stanu, no bo ta skóra, ona po prostu się ściąga nam z powrotem. I teraz, jak my w odpowiedni sposób nie będziemy tej skóry nawilżać, no i też masować, to tak samo jak się rozciąga, tak samo nawet częściej jak się ściąga, robią się jeszcze rozstępy. Więc no, naszym zadaniem, jakby no, kosmetologów i młodych mam, jest nawilżenie skóry przede wszystkim, nie traktowanie jej zbyt szorstko, nie jakby narzucanie tego, że to ma być szybko, bo to nie ma być szybko, to ma być w naturalny sposób. My możemy, owszem, dermologią delikatnie rozmasowywać, przemasowywać, ściągać wodę, limfę i ta skóra znacznie szybciej nam się jakby no cofnie, zmieni, tak, ale no... Czego nie polecam, może powiem też, żadnych ostrzykiwań, bo też mają panie takie pomysły, że sobie zrobią teraz nie wiadomo co, postrzykują się i to będzie super. Nie, absolutnie żadnej chemii tam nie dawać, delikatnie, w taki delikatny sposób.
1: Czy czas, jaki upłynął od ciąży, ma znaczenie w sytuacji takich zabiegów albo pielęgnacji, poprawy tej skóry
0: to znaczy,
1: z dolnej partii brzucha? Czy na przykład, nie wiem, minął rok i czy to już jest za późno, żeby coś zrobić, czy nigdy nie jest za późno?
0: Nie, bo w ogóle te protokoły Młoda Mama nam wskakują nawet do 3 lat po ciąży, więc to kobieta urodziła, ma 2-letnie dziecko i nawet nie wie, że ona jeszcze się łapie w tym protokół Młoda Mama, a ona nadal jeszcze jest młodą mamą i to jest jak najbardziej dla niej taki zabieg. Co ja jeszcze chciałam powiedzieć, a wyleciało mi z głowy, że jakby na spokojnie drenować, masować, tak, a jakichś cudów nie zdziałamy.
1: Czego nie robić poza ostrzykiwaniem i w ogóle? Jesteśmy po ciąży, ta skóra wraca do siebie, w tym pierwszym okresie jakoś uważać szczególnie, nie narzucać sobie jakiegoś rygoru?
0: Przypomniało mi się, bo chodzi o tą bliznę. Czasami jak są panie po cesarskim cięciu, to ten czas rekonwalescencji, to tylko tam powiedzmy chodzi o bliznę, że bliznę nie można opracowywać zbyt wcześnie, a cały brzuch, cały jakby plecy, lędźwia, tak. I w ogóle te protokoły wyglądają tak, że panie myślą, że my będziemy masować brzuch, a my głównie masujemy plecy, lędźwia i to wszystko, co jest z tyłu, nie z przodu.
1: Czyli to, żeby pobudzić do ściągnięcia, czy?
0: Tak, i cały plecy, i to jest cały kręgosłup. To o to chodzi, żeby właśnie rozluźniać. I to przez rozluźnienie, jakby odstresowanie tej tkanki mamy lepszy efekt niż przez jakieś takie męczenie jej, tak?
1: Czyli więc... panowie po ciąży, żeby ulżyć swojej partnerce, masujemy plecy i boczki.
0: Masujemy, tak.
1: To właśnie, jeżeli jesteśmy w tym temacie blizny i dodałbym pieprzyków, to też jest ważne pytanie. Czy blizny, skazy, pieprzyki możemy usuwać? Jak je monitorować? Jak sprawdzać stan tej naszej skóry? I na co zwracać uwagę? Co powinno nas niepokoić? Czy my się w ogóle powinniśmy regularnie oglądać?
0: Tak, powinniśmy się regularnie oglądać, zwracać uwagę na nasze znamiona, sprawdzać, co to właściwie jest, bo bardzo często mówimy potocznie pieprzyk,
1: Na wszystko,
0: tak. Czy to jest brodawka, czy to jest włókniak, czy to jest jakaś plamka barwnikowa. Mówimy po prostu na wszystko pieprzyk, a prawda jest taka, że pieprzykiem nazywamy część skóry, która jest po prostu częścią skóry, jakby skóry właściwej. No zobacz, ja tu mam taki wielki pieprzyk. I to jest część skóry, to jest gładziutkie i tego się nie usuwa, bo jak ja bym to wycięła, zostałaby mi tylko blizna,

0: No, a nie ma tak, że ja to usunę i to zarośnie i będzie sama skóra. Nie, to jest część mojej skóry, to jest pieprzyk. Natomiast jak ja bym miała coś takiego nie płaskiego ze skórą, tylko coś, co by było naroślą, odstawało i rosło w takiego jakby, no, winogronko, grzybka, po prostu odstaje. Bardzo dużo osób ma na szyi takie właśnie różne brzydkie sytuacje, gdzieś tam na powiekach, pod pachami. To są włókniaki, to nie są pieprzyki, to są włókniaki. To w ogóle jest wirus brodawczaka ludzkiego z HPV. To oczywiście można badać, ale też można to usuwać, po prostu laserowo, tylko trzeba wiedzieć, co to właściwie jest. Ja bym polecała najpierw iść na konsultację lekarską do dermatologa, powiedzieć, czy można zapytać, co to właściwie jest, diagnozować, czy to jest brodawka twarda, czy płaska, czy jakaś łojotokowa, czy ten włókniak właśnie. Dermatolog nam powie, a potem zadać proste pytanie, czy ja to mogę usunąć laserowo. I jeżeli dermatolog powie tak, a nie będzie miał jakby możliwości usunięcia tego, bo bardzo często dermatolog wie, zna się, no ale nie ma sprzętu po prostu, nie powie, dobrze, to gdzieś tam pani idzie do kosmetyczki teraz usunąć, ale jak już mamy diagnozę, wiemy, co to jest, że to nie jest groźne, że to jest na przykład włókniak, który nam się rozsiewa, no bo te włókniaki na szyi, one po prostu się sieją, grzybki po deszczu. Jeszcze jak ktoś ma obniżoną odporność, albo tutaj nosimy łańcuszek, haczymy, podrażniamy sobie wokół szyi, tego rośnie naprawdę dużo. A gdyby tak już zawczasu sobie to oczyścić, usunąć, to nie miałoby się z czego namnażać. Jak tak na przykład mamy kurzajkę na dłoni, na stopie, no to każdy wie, aha, kurzajka, to jest wirusowe, to się rozsieje. Jak nie usunę tej kurzajki, to zaraz mi się zrobi druga, trzecia, czwarta, to chyba wiemy, tak? Mhm. A myślałbyś tak samo o włókniaku, o takim...
1: Nie?
0: No, a to jest na tej samej zasadzie.
1: Czyli sprawdzamy, obserwujemy się i do dermatologa, jak mamy wątpliwości.
0: Tak.
1: Jeszcze chciałem zapytać o blizny. Podawałaś przykład blizny na przykład po cesarskim cięciu.
0: Tak.
1: Mamy różnego rodzaju, no coś się wydarzyło, mechaniczny uraz, szycie. I co z taką blizną możemy zrobić? Bo w wielu przypadkach na przykład, jeżeli jest to na twarzy albo gdzieś w widocznym miejscu, no to zależy nam na estetyce, żeby gdzieś tam to maksymalnie dopracować.
0: Tak. Nie mamy problemu żadnego ze spłycaniem blizny na przykład potrądzikowych, bo one są bardzo płytko na zewnętrznej jakby na skórku i możemy je spłycać znacznie, możemy je usuwać, niwelować. Natomiast problem jest, jak jest blizna pooperacyjna, gdzie wszystkie warstwy skóry zostały przecięte tak bardzo głęboko i zszyte z powrotem, no to te blizny pooperacyjne, to nigdy nikomu nie obiecam, że zostaną usunięte do 100%, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Natomiast jeżeli to jest blizna po zadrapaniu, po ugryzieniu psa, taka zewnętrzna, że to jest tylko po prostu drapnięcie. Bardzo dużo osób, słuchaj, to był w ogóle hit, przychodziło nam już ze 2 lata temu, bo byli po wypadkach na hulajnogach po komuniach. Wszystkie dzieci dostawały hulajnogi na komunię i wtedy panowie próbowali jeździć na hulajnogach. I wtedy miałam całą masę blizn na nosie, gdzieś na brodzie.
1: Ale to są takie zadrapania?
0: Takie powierzchowne, że to jest takie...
1: Ale już do krwi, takie, że...
0: Takie do krwi, ale to nie są wszystkie warstwy przecięte, wiesz, powierzchownie, tak? Więc jak jest powierzchownie blizna... Po trądziku, po zadrapaniach, po uderzeniach, tak, ja tutaj mam po rolkach, no to sobie ją spłuciłam, już praktycznie nie widać, ale to było z zewnątrz starte na skórek. Taką bliznę jesteśmy w stanie prawie do zera, nawet zdarza się. Natomiast pooperacyjne, po przecięciach, takie bardzo głębokie, po wycięciu tarczycy, po cesarskim cięciu, jesteśmy w stanie zniwelować, takie nawet 60-70%, ale zawsze będzie jednak ślad, bo jednak to jest... Skalpel, to nie ma tak.
1: Jeszcze mam jedną ważną kwestię, ale czas nas goni, więc podejrzewam, że przerzucimy to na kolejny odcinek. Czyli porozmawiamy sobie, jak się pozbyć celulitu i czy jesteśmy w stanie coś zrobić. W jednym zdaniu?
0: Jesteśmy w stanie, musimy się bardzo nawadniać, musimy trochę ćwiczyć i przychodzić na dermatologię.
1: Ale
0: i
1: możemy...
0: jesteśmy w stanie. Poopowiadamy.
1: Dobrze. Bardzo dziękuję. Specjalistka nasza do spraw skórnych, założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek była ze mną. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Jeszcze więcej muzyki na lato.
5: Radio Sochaczew.
4: Reklama.
6: Psst.
5: To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze, magazynierze! Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
8: Laboratorium języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie. Akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
9: Dzień dobry Państwu, wakacje w pełni, dlatego przez najbliższe tygodnie będziemy wspólnie pakować do walizki język angielski. W audycji Laboratorium Języka Spakuj Angielski na Wakacje udowodnimy, że wystarczy znajomość kilku prostych i fajnych zwrotów, by zagraniczny wyjazd stał się o wiele spokojniejszy i przyjemniejszy. Są dzisiaj z nami lektorki Szkoły Językowej British House, Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: British House wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z kursami dla dzieci i młodzieży, ale wiem, że coraz częściej dorośli także decydują się na rozpoczęcie nauki. Czy rzeczywiście tak jest?
10: Zdecydowanie tak. W szkole British House od lat uczymy dzieci i młodzież, ale również dużą część naszych kursantów stanowią osoby dorosłe. To bardzo różne osoby. Rodzice naszych uczniów, osoby przygotowujące się do wyjazdów zagranicznych, pracownicy firm, ale też ludzie, którzy po prostu chcą wrócić do nauki po wielu latach.
11: Często obserwujemy, że dorośli bardzo często oddają cały swój czas i energię edukacji dzieci, zapominając przy tym o własnych potrzebach. Troska o najmłodszych jest wspaniała, ale pamiętajmy, że to my, dorośli, dajemy im najlepszy przykład. Dbając o własny rozwój i kompetencje językowe, pokazujemy dzieciom, że nauka to pasja na całe życie.
9: No to ważne pytanie, jak wyglądają takie zajęcia dla dorosłych?
10: W British House przełamujemy schematy. Nasze zajęcia w niczym nie przypominają tradycyjnej szkolnej nauki. Stawiamy na swobodę i praktykę. Przede wszystkim jest to komfortowa atmosfera. Uczymy się bez stresu, wygodnie, na kanapach i przy filiżance dobrej kawy. Mamy maksimum mówienia. Zajęcia są dynamiczne i angażujące. Pracujemy w parach oraz w małych grupach, dając każdemu kursantowi jak najwięcej przestrzeni na swobodną wypowiedź. Praktyka ponad teorią. Podręcznik wyznacza nam oczywiście kierunek, a sercem lekcji jest żywa, praktyczna komunikacja.
11: Mimo że może nam towarzyszyć strach lub niepewność, to naprawdę wystarczy zrobić ten pierwszy krok i przekonać się, że nauka języka może być przyjemna. I właśnie wakacje są świetnym momentem, żeby podjąć taką decyzję.
9: A skoro mówimy o wakacjach, to przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu, czyli zwroty przydatne właśnie na wakacjach. Zacznijmy od początku każdej podróży, czyli wyjeżdżając na wakacje, często pobyt na lotnisku to pierwsze zetknięcie się z językiem angielskim. Przejście przez lotnisko, nadanie bagażu, znalezienie bramki, a później zameldowanie się w hotelu. I właśnie wtedy wiele osób zaczyna się stresować. Czy rzeczywiście jest się czego bać?
10: Z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowanie bardziej stresujemy się przed wyjazdem niż podczas samego wyjazdu. W głowie pojawiają się myśli. A co jeśli czegoś nie zrozumiem? Co jeśli zapomnę słówka? Tymczasem większość rozmów na lotnisku czy w hotelu jest bardzo przewidywalna.
11: I co ważne, pracownicy lotnisk i hoteli każdego dnia rozmawiają z ludźmi z całego świata. Doskonale wiedzą więc, że angielski dla większości turystów nie jest językiem ojczystym. Naprawdę nikt nie oczekuje perfekcyjnej gramatyki. Dlatego dzisiaj przedstawimy zwroty, które naprawdę przydają się od pierwszych minut po wyjściu z samolotu.
9: To zacznijmy od lotniska. Wyobraźmy sobie, że jedna z Was jest pracownikiem lotniska, a druga turystką, pasażerką.
10: Mhm. Good morning. May I see your passport, please?
11: Of course. Here you are.
10: Thank you. Do you have any luggage?
11: Yes, one suitcase.
10: Perfect. Here is your boarding pass. Gate 18. Boarding starts at 9:30.
11: Excuse me, where is the gate?
10: Go straight and then turn right. Have a nice flight.
11: Thank you very much.
9: Brzmi całkiem znajomo. Rozłóżmy teraz ten dialog na czynniki pierwsze.
10: Na lotnisku warto znać kilka podstawowych słów. Passport, paszport, boarding pass, karta pokładowa, gate, bramka, luggage, bagaż, suitcase, walizka, flight, lot, boarding, wejście na pokład, departure, odlot, arrival, przylot.
11: I kilka bardzo praktycznych zdań. Where is gate 18? Gdzie jest bramka numer 18? Flight 502 to London is delayed. Lot 502 do Londynu jest opóźniony. This is the final boarding call for flight 502 to London. To jest ostatnie wezwanie do wejścia na pokład samolotu lecącego lotem 502 do Londynu. Go through security. Proszę przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. Where is the baggage claim? Gdzie znajduje się odbiór bagażu? Where is passport control? Gdzie znajduje się kontrola paszportowa? My luggage is missing. Mój bagaż zaginął. Fasten your seatbelts. Proszę zapiąć pasy bezpieczeństwa. Turn off the mobile phones. Proszę wyłączyć telefony komórkowe.
10: I jeszcze jedna rada. Jeśli czegoś nie zrozumiemy, naprawdę warto powiedzieć. Could you repeat that, please? Could you speak more slowly?
9: My luggage is missing, oczywiście tego nikomu nie życzymy na wakacjach. No dobrze, przylecieliśmy, bagaż jest z nami, czas zameldować się w hotelu. Czy mogłybyście przedstawić krótki dialog w recepcji?
11: Oczywiście. Good evening, welcome to the hotel. How can I help you?
10: Hello, I have a reservation.
11: What's your name, please?
10: Anna Kowalska.
11: Okay, you're in room 205. Breakfast is from 7 to 10. Here is your key.
10: Where is my room?
11: It's on the second floor. The lifts and the staircase are behind you.
10: Thank you very much.
11: Enjoy your stay.
9: I znowu wszystko wydaje się prostsze niż się spodziewaliśmy.
11: Bo najczęściej tak to właśnie wygląda. Używamy prostych, powtarzalnych zwrotów. Na przykład I have a reservation. Mam rezerwację. It's under the name. Jest na nazwisko. I'd like to check in. Chciałabym się zameldować. I'd like to check out. Chciałabym się wymeldować. What time is breakfast? O której godzinie jest śniadanie? Where is the lift? Gdzie jest winda? Can I have another towel? Czy mogę poprosić o kolejny ręcznik? The air conditioning doesn't work. Klimatyzacja nie działa. The Wi-Fi password, please. Poproszę hasło do Wi-Fi.
10: Są też zdania, które warto znać, niezależnie od miejsca. Could you help me? Czy mógłby mi pan, pani pomóc? Could you repeat that? Czy mógłby pan, pani powtórzyć? Could you speak more slowly? Czy mógłby pan, pani mówić wolniej? I don't understand. Nie rozumiem. Thank you for your help. Dziękuję za twoją pomoc.
9: Na koniec mam do was jeszcze jedno pytanie. Czy naprawdę wystarczy nauczyć się tych kilkunastu zdań?
11: Zdecydowanie tak. Nie trzeba znać całego słownika. W podróży najczęściej powtarzają się te same sytuacje i co za tym idzie, te same zwroty.
10: A najlepszy sposób na naukę? Nie odkładać jej na później. Nawet 5 minut dziennie robi ogromną różnicę. Warto powtarzać gotowe zdania na głos, wyobrażać sobie konkretne sytuacje i przede wszystkim nie bać się mówić. Każda rozmowa, nawet krótka, buduje pewność siebie.
9: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W następnym odcinku odwiedzimy restaurację i kawiarnię, gdzie zamówimy kawę, deser i nauczymy się kolejnych przydatnych zwrotów. Do usłyszenia i dziękuję.
11: Dziękujemy, do usłyszenia.
10: Dziękujemy, do usłyszenia.
5: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 600. Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama. Nie masz planów na sobotę?

0: Nie wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Słuchacze. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: 18 na zegarze, więc prywatkę niosę w darze. Dzień dobry w Radiu Słuchacze. W 1 sierpnia zapraszam na nasze wieczorne prywatkowe uniesienia. Aleksander, Konrad, Marceli, Nadzieja między innymi obchodzą dzisiaj swoje imieniny. No to co, w nowym miesiącu, nowym skokiem w nowy miesiąc zapraszam na bardzo dobry i upalny wieczór. Edwin Senektarka, kłaniam się i mam dla Was jeszcze więcej muzyki.

0: pogoda zrobiła się dzisiaj zacna i odpowiednia, zresztą nie tylko dzisiaj, na grilla. A co najlepiej idzie z kiełbasą w parze, jeżeli spędzacie sobotę na grillu? Myślę, że musztarda. Dzisiaj taka ciekawostka z kalendarza, Światowy Dzień Musztardy, więc warto ją potraktować jako albo bazę do przepysznej marynaty, albo po prostu wybrać ulubiony wariant. No nie wiem, ta francuska, która ma więcej ziarenek gorczycy, czy ta ostrzejsza troszeczkę, na pewno nadadzą smaku, aromatu i wyjątkowości waszym imprezom. I korzystajcie z grillowych nastrojów i pięknej pogody, bo wiecie, później to może być musztarda po obiedzie.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Prywatka z Radiem Sochaczew.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama. Yeah,

0: Uśmiecham się głośno, szeroko, dlatego że na Polanie leśne klimaty, te sprawy, a to już w Campinosie w sierpniu kolejny ekopiknik. I line-up tego wydarzenia zapowiada się naprawdę zacnie. 23 sierpnia nie tylko zbiórka krwi, nie tylko piknik ekologiczny, więc myślę, że sporo rzeczy do odhaczenia dla miłośników przyrody, ale także zespoły, które są prawdziwymi gwiazdami, wśród nich Various Max, piękni młodzi z Magdą Narożną, czy Michał Wiśniewski. Warto się wtedy będzie wybrać do Campinosu na tak zwanej Polanie. Tam organizowany ekopiknik, który od lat przyciąga wielu fanów. No więc 23 sierpnia widzimy się w Campinosie.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci, przynajmniej tak mówi przysłowie na dzisiaj, więc oby nam dobrze zleciał ten sierpień, bardziej upalnie, bardziej gorąco, wszak coś z tych wakacji trzeba mieć i troszeczkę z nich pokorzystać. Skorzystam z okazji i po 19 w naszym prywatkowym wieczornym paśmie podrzucę kolejne nowości muzyczne, filmowe, no i oczywiście imprezowe, bo to, co się dzieje wokół Sochaczewa i okolic, myślę, że bardzo istotne dla tych, którzy chcieliby gdzieś wyciąć w plener. Bądźcie z Radiem Sochaczew.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Jesteście miłośnikami motoryzacji, a może do samochodów jeszcze wam nie po drodze. No to za chwilę o święcie, które dzisiaj łączy wszystkich pozytywnych ludzi. My łączymy się po 19 w prywatkowych uniesieniach. Senecki z tej strony. Zapraszam na kolejną bardzo szybką muzyczną godzinę. No prawie poczujemy wiatr we włosach.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Przed chwilą padło słowo wiatr we włosach i istotnie jest to prawda, dlatego że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Cabrio, chociaż tak właściwie Polacy są inicjatorem i Fundacja Cabrio Poland. Chodzi o miłośników kabrioletów, którzy spotykają się w różnych miejscach kraju i na przykład biją rekordy, jeżeli chodzi o jednoczesne otwieranie dachów. No czym jest cabrio, to chyba tłumaczyć nie muszę. Convertible, inaczej się ten samochód nazywa, czyli no taki, który możemy troszeczkę zmienić, dostosować, to przede wszystkim rozłożyć jego dach lub złożyć i mamy wersję coupé, mamy także wersję sedan. No i cóż, od 1920, od lat 20 bardzo popularne. Później w latach 60., 70. stała się to motoryzacja trochę bardziej niszowa, ale cały czas gdzieś tam jest obecna w naszych sercach i to właśnie z polskiej inicjatywy odbywa się zawsze w pierwszą sobotę sierpnia Międzynarodowy Dzień Cabrio i Festiwal Cabrio. No więc jeżeli macie taki samochód, to dzisiaj zdecydowanie na wieczorną przejażdżkę można się wybrać, dach oczywiście otworzyć, muza na full i poczuć ten pęd, tę adrenalinę.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Prywatka z Radiem Sochacze.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Reklama.

0: Ja wiem, że emocje i kurz jeszcze nie do końca opadły po disco Bzurze Sochaczewskiej, a tu już jesteśmy zachęcani po raz 26 do zakończenia lata. Do zakończenia lata jeszcze trochę czasu zostało. Oczywiście spotykamy się w Iłowie 27 sierpnia na scenie Same Gwiazdy, wśród nich klasik Boys, Skolim, Mik, Zenon Martyniuk, Weekend, Chadomen, Ines, Miły Pan, Topki, Defis, Jorgus, Topless, Ecstasy, Top One, Milano, Łobuzy czy Kama Sutra. Sami słyszycie, że ilość gwiazd jest po prostu zatrważająco wielka. No nic, tylko wybrać się na konkretną disco-polową letnią galę, jeżeli tylko kochacie całym sercem rodzimą scenę disco. 27 sierpnia żegnamy intensywnie, energicznie i tanecznie wakacje w Iłowie.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Żeby nie było wam za gorąco, to w tym momencie powieje chłodem, śniegiem, lodem i wszystkim, co związane z Bożym Narodzeniem, a przede wszystkim Kevinem. Czytam właśnie, że w Disneyu wszyscy chcą, aby powstała kontynuacja kultowego Kevina samego w domu. Mało tego, Macaulay Culkin jest także kuszony, żeby wziąć udział w tym projekcie, a jak aktor sam przyznał, to jest bardzo prawdopodobne, bo jeżeli pomysł na ten film byłby dobry, to i on wróci do projektu, a nawet przedstawił producentom swoją wizję kontynuacji po latach. A brzmi ona mniej więcej tak, że Kevin, dorosły już Kevin, jest rozwodnikiem albo wdowcem i ma nie najlepsze relacje z synem. Kiedy emocje eksplodują, ten młodziak zamyka przed ojcem dom i buduje na niego pułapki. No i tu oczywiście miłość syna do ojca i ojca do syna może zagrać główną rolę. Czy taka wizja aktora się spełni, czy przede wszystkim film dojdzie do skutku, dowiemy się za czas jakiś, ale starczy na razie tej ochłody. Mam nadzieję, że taka delikatna zimowa bryza albo lodowy powiew was trochę schłodziła. Po 20:00 wracamy do naszych słonecznych, prywatkowych, gorących i wakacyjnych klimatów.

0: FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Ja wiem, że to zabrzmi bardziej serio niż na prywatkę przystało, ale dziś w kalendarzu Dzień Pamięci Warszawy, Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, o obchodach w Sochaczewie także już wspomniałem, dlatego że dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O czym warto pamiętać, o czym trzeba pamiętać, a także to podkreślać, nawet kiedy niebójnic i zabawa trwa. Fajnie, że u nas w wolnej Polsce zabawa może trwać, także do niej wracamy. Po 20 kolejne przeboje, jeszcze więcej muzyki na 94.9 FM. Postaram się, żeby także było więcej polskiej muzyki. A jakże? Edwin Senektarka, kłaniam się i zapraszam w kolejną prywatkową godzinę.

0: To jest Prywatka z Radiem Sochaczew i ja z chęcią przypomnę raz jeszcze, że jesteście na najlepszej fali 94,9 FM, a razem na fali to bardzo fajna inicjatywa, która zachęca do tego, żeby popływać kajakami po Bzurze, a to inicjatywa skierowana do osób z niepełnosprawnościami, a także do ich opiekunów. Są jeszcze podobno wolne miejsca, dlatego szczegóły łapcie na tusochaczew.pl, a cały spływ odbędzie się 25 sierpnia. Absolutnie ja stąd nie spływam. Za chwilę zagramy więcej muzyki i więcej dobrego słowa na sobotnie party, na sobotnią prywatkę.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: That's right. Nico, sir. You know, sir, I'm gonna get to my destination.

0: Ale to jest zawrotne tempo, co? Jeszcze kilka lat temu w ogóle nie mieliśmy o tym pojęcia, a teraz ChatGPT jest na naszej drodze, stoi na naszej drodze codziennie. No i czytam właśnie, że już niebawem premiera 6. generacji. Kiedy to się stanie? Na razie trudno wyrokować, ale proces wydawniczy firmy odpowiedzialnej za rozwój GPT jest tak ekspresowy, że chociażby w tym roku pojawiły się i 5.4 i 5.5, a także model 5.6. Każdy czeka na GPT-6, GPT-6. Myślę, że każdy entuzjasta nowej technologii i sztucznej inteligencji ma być podobno bardzo rewolucyjnie, ma być w zastraszająco szybkim tempie i zatrważająco szybkim tempie, dlatego że cały projekt jest już wart, bagatela, 500 miliardów dolarów. 500 miliardów dolarów. No ja nie wiem, do czego to wszystko prowadzi i do czego to zmierza, ale na pewno będzie grubo i będziemy mieli niezły technologiczny roller coaster.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: na jedną z najbardziej znanych wczesnojesiennych imprez. Myślę, że będą już niedługo czekać rolnicy. Pytanie, jak tam ze żniwami, ale powiatowe dożynki są już zaplanowane i odbędą się w gminie Rybno. Dokładnie 13 września. Gwiazdy tych dożynek są także już znane i to grupy Piękni Młodzi z Magdą Narożną i grupa MIG. Oczywiście oficjalna część także, no i zabawa taneczna, więc myślę, że będzie bardzo intensywnie. No i przede wszystkim bardzo trzeba będzie za plony dziękować, oby były jak największe. To już 13 września, jeszcze będziemy do dożynek powiatowych wracać. Ja wracam do Was za chwil kilka.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Fuck!

My tu gadu gadu, a 21 na zegarze się pojawia. W jakim stanie, towarzystwo, domownicy, imprezowicze, dajcie znać na radiowym messengerze, przyślijcie zdjęcie, no nie wiem, z działki, z grilla, z nad wody, albo może jesteście w jakimś egzotycznym miejscu i zabraliście nas słuchając w tym momencie online. Bardzo by mnie to ucieszyło. Kłaniam się i zapraszam na kolejny prywatkowy zastrzyk muzyki i za chwilę coś z kinowego, a tak właściwie serialowego ekranu.

0: czy mamy na sali ranchersów? Tak jest, tak się mówi o miłośnikach polskiej komedii, polskiego bardzo rozpoznawalnego już serialu, który wraca po 10-letniej przerwie. Rancho, bo o nim mowa, reaktywuje się na 11, nieco krótszy sezon, bo tylko 6 odcinków i to ma być już wielki finał zatytułowany Zemsta Wiedźm. Jak ostatnio poinformował reżyser Wojciech Adamczyk, wracają późną jesienią, nie zdążą na wrzesień, nie zdążą z terminami. Trochę się to nie pokrywa z tym, co napisał prezes telewizji publicznej, zapowiadając serial na grudzień. Ale jedno jest pewne. Jeszcze w tym roku, jeszcze w 2026 zobaczymy, jak to się wszystko potoczy i jak to się wszystko zakończy w Wilkowyjach. Czekacie?
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama. Day and night, I toss and turn.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: lubicie zmysłowe latynoskie tańce, temperamentność i wielką energię, no to dobrą mam wiadomość dla miłośników zumby, która wraca do Sochaczewa, wraca na Wzgórze Zamkowe. Kolejne zajęcia w cyklu Lato z Zumbą odbędą się w sierpniu i będzie to 6, 13 i 20 sierpnia. Wszystkie od 19, a wstęp na te zajęcia naturalnie jest wolny, więc jeżeli lubicie wyginać śmiało ciało i czynić to w rytm zumby, wpadajcie na Wzgórze Zamkowe.
1: Reklama.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Reklama.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Powiedzcie mi, czy byliście kiedyś w Monte Carlo? Jeżeli tak, no to jesteście szczęściarzami. A jeżeli nie, to nawet nie trzeba jechać do Monako, bo będzie można to wszystko załatwić, nie ruszając się za granicę. A dzisiaj patriotycznie podejdę do tematu wycieczek. Ale to wszystko już po 22. Nie, nie, nie, prywatka nie ciemnieje. Prywatka dopiero się rozkręca.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: To jest ten moment, kiedy impreza najczęściej już bardzo mocno wychodzi na parkiet i się tańczy do różnych, różnistych piosenek. Po 22 wybieramy się nad morze i już za chwilę kto może daje radio głośniej, bo powiem wam, jak to wygląda w oczach naszych na przykład południowych sąsiadów, którzy często wybierają Polskę na wakacje. Wybierzcie radio Sochacze w sobotnią noc. Edwin Senektarka, dobry wieczór raz jeszcze.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: to jest bardzo piękne, że nasz polski Sopot jest określany za granicą jako Monte Carlo. Polskie Monte Carlo, poważnie. Wiecie, że drugą po Niemcach bardzo chętnie odwiedzającą nas grupą są Czesi. Nawet 500 000 turystów może wpaść do nas w tym roku. Chwalą sobie i dobrą bazę hotelową, i szerokie plaże, i bardzo smaczną polską kuchnię. Nie to, żeby czeska była jakaś zła, bo na dobre knedliczki to z kolei ja bym się do Złotej Pragi wybrał, ale bardzo mnie to cieszy. Czesi nawet, że Czesi wpadają właśnie do nas, na przykład rezygnując z Adriatyku. O, a może polsko-czeskie znajomości warto nawiązać nad morzem.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: światowej sławy aktor Damian Lewis, czy gwiazdy piłki Francuz Thierry Henry, no i oczywiście Cristiano Ronaldo, którzy dołączają do obsady nowego serialu. Mało tego, Ronaldo oprócz tego, że będzie troszeczkę aktorzył, to także bierze się za produkcję nowej sportowej serii. To wszystko ma opowiadać o piłkarskim agencie Stanleyu. Na razie szczegóły fabuły nie są jeszcze dobrze znane, ale oczywiście znam to, że będzie to sporo kosztowało. No a Ronaldo, że ze sporym zapleczem finansowym także do projektu dołączyć może. Czyli z jednej strony z boiska na ekran, z drugiej, no myślę, że to kolejna pasja, na którą sobie może pozwolić i którą może rozwijać. A wy macie takie hobby, które czasami pochłania trochę kasy, ale nie możecie z niego zrezygnować.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: czujecie tę gorączkę sobotniej nocy? Zaręczam, że po 23 będzie więcej imprezowej muzyki i my tak naprawdę do późna możemy tańczyć i pląsać. Bardzo dziękuję za dzisiaj i polecam na sierpniowe, nie tylko wieczory, bo także poranki, Radio Sochaczew. Spędzajcie z nami każdą wolną chwilę, a także chwilę w pracy, bo potowarzyszymy wam chętnie. Edwin Senektarka, ja już się odmeldowuję. Idę troszeczkę poprywatkować w czterech ścianach, ale oczywiście niebawem znów się na pewno usłyszymy. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.
1: To jest Radio Sochaczew.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.